trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy...

0: 1000 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
4: Po reklamie.

0: Meloradia Słupca.
1: Takie rozpoczęcie dnia to gwarancja dobrego startu, dlatego zaczynamy właśnie kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W ostatnim czasie zakończyły się prace związane z remontem drogi powiatowej Słupca-Giewartów. Kierowcy mogą już w pełni korzystać z tej trasy, a o szczegółach mówi nam dyrektor powiatowego zarządu dróg Michał Kloczkę.
2: Mamy wykonaną ostateczną warstwę nawierzchni bitumicznej, jeżeli chodzi o układ ciągu drogi, samą jezdnię. Mamy na gotowe wykonane pobocza. Trwają prace związane z humusowaniem rowu i obsiewaniem trawą. Trwają również prace związane z takimi właśnie porządkowaniem. Zostały ustawione znaki i ruch na tej drodze jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. Jedyne zagrożenie to punktowo występujące właśnie roboty związane z humusowaniem czy nasadzeniami.
1: Kiedy dokładnie drogowcy zajmą się tym etapem?
2: Bardzo prawdopodobnym terminem jest druga połowa czerwca. Prawdopodobnie, na razie zaznaczam prawdopodobnie, po 17 czerwca wykonawca będzie wykonywał już roboty związane z budową ścieżki rowerowej.
1: To był dyrektor powiatowego zarządu dróg Michał Kloczkę. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Strzałkowa. Gmina Strzałkowo uczestniczy w wirtualnej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Co to dokładnie jest za akcja i jak się do niej przyłączyć? O tym opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Radosław Bartkowiak.
3: Podobnie jak zawsze w czerwcu chciałbym zaprosić serdecznie słuchaczy Meloradia, wielbicieli dwóch kółek do, mam nadzieję, przyszłej rowerowej stolicy Polski. Przypominam zasadę, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta i do 30 czerwca wykręcić jak najwięcej kilometrów dla samorządu, dla gminy Strzałkowo. Udział w rywalizacji, podobnie jak i sama aplikacja, to jest bezpłatna inicjatywa. Wybór gminy niekoniecznie jest uzależniony od miejsca, w którym się taki przejazd rowerowy odbywa. Tak więc zapraszamy do pobrania aplikacji, kręcenia kilometrów na potrzeby gminy Strzałkowo. A na najlepszych rowerzystów obiecujemy nagrody. Mogę powiedzieć, że w pierwszym tygodniu rywalizacji w czerwcu wykręcili nasi rowerzyści już prawie 3800 kilometrów, tak więc jesteśmy bardzo wysoko w klasyfikacji. No i każdy kilometr przejechany na nasze potrzeby daje nam na pewno satysfakcję w postaci tego, że jeszcze wyżej będziemy się znajdowali wśród wszystkich gmin polskich.
1: Najbliższe tygodnie w Strzałkowie to także znakomite wieści dla wszystkich miłośników biegania. Już wkrótce biegacze z gminy Strzałkowo będą

0: mogli skorzystać z nowego obiektu sportowego. Jak dodał nasz rozmówca, chętni mogą wziąć udział w ulicznym biegu.
1: Już wkrótce będziemy mieli otwartą nową bieżnię lekkoatletyczną i na tej bieżni lekkoatletycznej w Strzałkowie przy ulicy Górnej otwieramy tą bieżnię uroczyście 23 czerwca. Na tej bieżni będą się odbywały już podczas Dni Strzałkowa biegi. Biegi Strzałkowo Dobry Kierunek. Te biegi 28 czerwca, a więc w ostatnią niedzielę czerwca, to biegi dla dzieci, dla młodzieży oraz oczywiście nasz bieg główny na 10 km. Który ruszy o godzinie 19. Biegami są zainteresowani zawsze bardzo mocno mieszkańcy Strzałkowa, okolic, przyjeżdżają tutaj do nas z okolicznych miejscowości. Również dużym powodzeniem cieszy się nasz marsz Nordic Walking oraz oczywiście rajd rowerowy.
0: Natomiast przysłowiową wisienką na torcie będą Dni Strzałkowa. Oddajmy raz jeszcze głos naszemu rozmówcy.
1: Dni Strzałkowa to taka nasza kluczowa impreza, największa impreza w roku, jaką robimy na terenie gminy. Ona rozpocznie się specjalnym festiwalem, Good Wave Festival. To propozycja skierowana dla młodzieży i dla tych, którzy czują się wiecznie młodzi. Cała impreza będzie się odbywała na stadionie 26 czerwca, czyli piątek, tuż po zakończeniu roku szkolnego. Zapraszamy młodzież. Wystąpią na naszym festiwalu m.in. tacy wykonawcy jak Miły APZ, Messiah, Sztos, Raz, Luta i Kamil Sucharski. Wstęp jest wolny, szereg atrakcji czeka. A już główne Dni Strzałkowa 27 czerwca, to jest sobota, także na stadionie, rozpoczną się m.in. występami lokalnych artystów, orkiestry dętej gminy Strzałkowo, zespołu Złoty Wiek, wystąpią młodzi artyści z GOKiS-u pod kierunkiem Krzysztofa Heriana, będzie koncert zespołu Well Chains, koncert zespołu Queen Waves, grającego covery zespołu Queen i główna gwiazda o godzinie 21:00, koncert Wiktora Dyduły. Później szalona noc z DJ-em Bagrolem. Tak więc bardzo, bardzo aktywny czerwiec w Strzałkowie. Od rowerów po festiwal reggae hip-hop, po Dni Strzałkowa z gwiazdą Wiktorem Dydułą i w niedziela, zdrowa niedziela z biegami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
0: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. I mamy kolejne dobre wiadomości dla kierowców. Niedawno podpisano umowę na remont drogi powiatowej w miejscowości Cienin Zaborny, mówi starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
2: Jest to zadanie o jednej nazwie. Rozpoczyna się realizacja zadania przebudowa drogi powiatowej numer 3062P oraz remont drogi powiatowej numer 3065P w miejscowości Cienin Zaborny. Podpisaliśmy umowy niezbędne do realizacji tej inwestycji. Jest to bardzo ważne dla nas. Wartość tej umowy na wykonanie tej inwestycji opiewa na kwotę prawie 2 600 000 zł, z czego 1 300 000 pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast tą drugą część tego 1 300 000 rozłożono na dwa podmioty, które partycypują, za co bardzo dziękuję w imieniu własnym i w imieniu mojego zespołu. Przede wszystkim Radzie Gminy Wiejskiej Słupca, panu wójtowi, ponieważ gmina Słupca dokłada do tego zadania 200 tysięcy złotych, a powiat tą pozostałą część 1 100 tysięcy. I to pokazuje, jak bardzo ważna jest dobra współpraca. I czasami wiemy, że sytuacje dotyczące tego partycypowania no nie są porówno, ale to nie ma znaczenia w tym momencie. Znaczenie ma to, że my ze sobą współpracujemy, że się wspieramy i jeżeli gminę akurat było stać na taką kwotę, to jest to dla mnie najważniejsza informacja. Bardzo za to dziękuję. Przecież to jest zadanie, które realizujemy dla mieszkańców powiatu słupeckiego. Można było zacząć tak odgórnie, natomiast przede wszystkim dla mieszkańców właśnie miejscowości położonych wzdłuż tego ciągu komunikacyjnego przy tej inwestycji drogowej, ale cała ta inwestycja przebiega na terenie gminy wiejskiej Słupca. I tutaj każda współpraca cieszy i tak powinno być, więc za to bardzo serdecznie dziękuję.
0: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. Kiedy drogowcy rozpoczną pracę na tym odcinku? Szczegóły zdradził nam dyrektor powiatowego zarządu dróg Michał Kloczkę.
3: Za półtora tygodnia planujemy rozpocząć robotę. Utrudnienia związane z prowadzeniem robót drogowych, czyli zwężenia, kierowania ruchem ręcznym bądź za pomocą sygnalizacji świetlnej, w zależności od tego, które roboty będą wykonywane. I jeżeli chodzi o finalne wykonanie już warstwy ścieralnej, czyli ostateczną warstwę nawierzchni, odcinkowo gdzieś ten ruch może być zamykany z dostępem do mieszkańców, ale to raczej takie jednodniowe zamknięcia, bo tamten odcinek przecież nie jest strasznie długi. Myślę, że w dwa dni uporamy się z wierzchnią warstwą nawierzchni, prowadzając jakiś tam drobny objazd, bo też jest możliwość, bądź po prostu uprzedzając wcześniej mieszkańców, na którym odcinku te roboty nawierzchniowe będą prowadzone. Ale to w późniejszym czasie. Dzisiaj skupmy się na tym, że niedługo wchodzimy na roboty, rozpoczną się roboty ziemne, odhumusowywanie i wykonanie jeszcze kanalizacji deszczowej, czy też chodnika przez samą miejscowość Cień Zaborny Parcela.
0: To był dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę. A na koniec przypomnienie o trwających zapisach do biegów młodzieżowych i biegu rodzinnego, które odbędą się w ramach tegorocznej edycji biegu o laur Świętego Wawrzyńca, mówi dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy Beata Nadgrodkiewicz.
4: Dzień Dziecka był taką okazją do uruchomienia zapisów na te biegi dziecięce i tutaj jest 8 kategorii wiekowych, także praktycznie kategoria dziewcząt i chłopców od przedszkolaka do klas 8 szkoły podstawowej. I udział w tych biegach jest bezpłatny, limit jest 220 miejsc. Przy tej okazji, oprócz samych biegów, jest bardzo dużo atrakcji na Murawie, dmuchańce, niedmuchańce, które zawsze największym zainteresowaniem się cieszą. I poza tym jeszcze, poza tym biegami dziecięcymi, mamy bieg rodzinny. I tutaj jest limit 100 osób. I takim warunkami uczestnictwa w takim biegu rodzinnym jest, muszą być co najmniej 2 osoby. Osoba pełnoletnia, rodzic, albo opiekun, albo dziadek, albo ciocia, albo wujek i plus dziecko do 16 roku życia.
0: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o te biegi dla najmłodszych, jakie tutaj dystanse są przewidziane dla nich?
4: Przedszkolaki biegną na Murawie i to jest dystans około 50 metrów, tak mniej więcej, bo wiadomo, że upilnować takie dzieci to jest bardzo trudno i w różnych miejscach sobie startują. I dalsze odległości są uzależnione od wieku. Jest tam później 100, 150 metrów. Ostateczny najwyższy, najdłuższy odcinek to jest 400 metrów. To są klasy 8 szkoły podstawowej.
0: Ten bieg rodzinny, o którym pani wspominała, jaki tutaj będzie dystans do pokonania?
4: Bieg rodzinny odbywa się zaraz bezpośrednio po biegach dziecięcych. I tutaj startujemy z bieżni, wbiegamy do lasku, robimy małą pętlę w lesie, z powrotem wracamy na bieżnię i to jest odcinek około 1,5 kilometra. Ale wiadomo, że nieważne są tutaj miejsca, ważne jest po prostu sama zabawa i że każdy dobiegnie na metę.
0: I na mecie, jak rozumiem, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
4: Mamy już opracowany projekt medalu, który jest udostępniony w naszych mediach społecznościowych. Bardzo wesoły, dziecięcy, oczywiście z naszym Wawrzyńcem. Oprócz tego, że każde dziecko będzie miało medal, to przy zapisach już dostanie też małą niespodziankę. Zawsze jest to jakiś słodki upominek, koszulka. Każde dziecko biegnie w koszulce, która jest już mamy zamówione, dostarczone, także dostają pakiety startowe. No i a wśród rodzin, które ukończą bieg rodzinny, są losowane różne nagrody. Dość ciekawe. Często są to też jakieś gadżety Urzędu Miasta, albo takie typowo rodzinne rzeczy. Także praktycznie każdy wychodzi z jakimś prezentem, niespodzianką.
0: Okej, a taką wisienką na torcie będzie ten bieg główny. Przypomnijmy, jaki tutaj dystans tego biegu głównego, no i też jaką trasę pokonają biegacze.
4: Najważniejszy w tym dniu właśnie jest ten bieg o laur Świętego Wawrzyńca, w ramach którego też wyłaniane są również najlepsze pary małżeńskie. Tutaj limit uczestników jest 250 i chciałam uprzedzić, że jeszcze zostało tylko 50 miejsc, także proszę się spieszyć. I zapisy można dokonać wykonywać na stronie dostartu.pl. I jeszcze do końca miesiąca wpisowe wynosi 60 zł, a już później ta kwota wzrośnie. Mieszkańcy i mieszkańki Słupcy mają 50% zniżki. I jeszcze co ciekawe, mamy już certyfikat z racji tego, że cała trasa 10 km biegnie asfaltem. Z tego tytułu mogliśmy się starać, żeby ta trasa dostała certyfikat, który już mamy u siebie i możemy się pochwalić, że mamy atestowaną trasę.
0: Tak jak pani mówi, atestowana asfaltowa trasa na dystans 10 km. Gdzie dokładnie będzie zlokalizowany start tego biegu i którymi ulicami pobiegną uczestnicy tego biegu?
4: Start jest w miejscowości Korwin. Dalej oni biegną w stronę Młodejewa. Później ulicą Róża, później biegają w miasto, biegną przez rynek, dobiegają później na ulicę Gajową i tam już kierują się do stadionu.
0: Przypomnijmy, kiedy to wszystko będzie się odbywać?
4: Całe nasze wydarzenie odbywać się będzie 8 sierpnia. Od godziny 10 zaczynamy biegiem głównym. Później o godzinie 13 są biegi dziecięce i bieg rodzinny, na które bardzo serdecznie już wszystkich zapraszamy.
0: Mówiła dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: To jest magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji będzie smacznie i zarazem inspirująco. Wysłuchamy historii, która pokazuje, że warto walczyć o swoje marzenia, a na przysłowiowe wywrócenie do góry nogami swojego życia zawodowego nigdy nie jest za późno. Tym bardziej, jeżeli chce realizować się swoją pasję. Nasza dzisiejsza rozmówczyni to uczestniczka telewizyjnego programu MasterChef. Chociaż nie wygrała programu ani nie znalazła się w finale, to jednak zyskała coś więcej. Zamiłowanie do gotowania stało się jej sposobem na życie. O swojej telewizyjnej przygodzie i kulinarnej pasji opowiada mieszkanka Strzałkowa Marlena Falkowska. Na początku, jakby przedstawiła się pani naszym słuchaczom, szczególnie tym, którzy no nie kojarzą jeszcze pani osoby?
6: Dzień dobry przede wszystkim, witam serdecznie. Jakbym się przedstawiła, powiem tak, jestem całkowicie normalną osobą, nie jestem jakoś szczególnie niczym obdarzona, po prostu dreptam sobie od paru lat za marzeniami. Moje zawodowe życie w ogóle nie było związane z gotowaniem. Gotowanie to była pasja taka jakby prywatna w domu. Gdzieś tam cały czas dawało mi to jakieś ukojenie, odstresowanie, tak sobie pogłębiałam wiedzę, ćwiczyłam, interesowało mnie wszystkie kuchnie świata i tak sobie, że tak powiem, ułożyłam to, że tą drogą szłam. Nie jestem jakoś tak szczególnie tutaj, żeby się przedstawić, po prostu zwykła kobieta.
0: Uwielbiająca gotowanie, a pamięta pani ten moment, kiedy zdecydowała się pani na to, że to jest ten czas, żeby wziąć udział w programie?
6: To jest troszeczkę dłuższa historia z MasterChefem, gdyż moja siostra bardzo wierzyła we mnie, mi cały czas we mnie wierzy oczywiście, ale przez 4 lata mnie tak pchała do tego programu, widząc moje zainteresowania i to, że jak ja szybko wszystko, że tak powiem, łapię i pogłębiam tą swoją wiedzę. No ja się troszkę opierałam, a to nie, bo to nie dla mnie, bo ja przecież nie dam rady, a przecież ja jestem za zwykła, za zwyczajna i w ogóle. A tak naprawdę program jest dla amatorów, właśnie z naciskiem na to, żeby być amatorem. Nie można mieć żadnej, że tak powiem, drogi zawodowej, takiej gastronomicznej. No i zatem czwarty rok również mi podsunęła ten pomysł. No i tak mija ostatni dzień zapisów i zgłoszenia się i tak mnie naszło, mówię, Boże, jak nie teraz, to kiedy? I już mi też czas, że tak powiem, no ucieka cały czas. No i złożyłam takie zgłoszenie przez internet. No i zaczęła się ta droga. Oczywiście jak to zgłoszenie wysłałam, to miałam wrażenie, że wcale się do mnie nie odezwam, bo jestem zazwyczajna. Jednak wcale nie jestem taka zwyczajna i przeszłam wszystkie etapy i tak się stało, że się dostałam do programu.
0: Przejdźmy do samego udziału w programie. Jak pani weszła do tego programu, co było takim największym zaskoczeniem?
6: Jak weszłam do programu, to było zaskoczeniem, że weszłam do programu. To było największym zaskoczeniem i cały czas ja wtedy żyłam w takim, naprawdę w takim euforii, amoku. Ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo ten czas był taki specyficzny. Ja się naprawdę troszkę odseparowałam od rzeczywistości, bo przeżywałam to bardzo, no dumna byłam z siebie. Nie mogłam uwierzyć to, także no a jak w samym programie, no to jakby to, to już było taka wybuch, że tak powiem, różnych emocji. Poznanie uczestników, jurorów, w ogóle odseparowanie, bo jednak to się wyjeżdża na czas nakręcania odcinku, wyjeżdża się, nie, to było w Krakowie akurat, więc to było takie 2,5 tygodnia wycięte z mojego życia, no i trudno to opisać jednym, po prostu mega, mega wiele doświadczeń, kontrastów i też, no gdzieś tam też łez troszkę było. Jakby nie można tego jednym zdaniem jakby określić.
0: A co było takim największym wyzwaniem dla Pani, najtrudniejszym zadaniem, z którym musiała się Pani zmierzyć w tym programie?
6: Były właściwie dwa, bo jedno zadanie to było takie, że jakby jestem bardzo otwartą osobą i bardzo lubię ludzi i szybko się odnajduję i nie mam żadnych problemów takich w kontaktach międzyludzkich, natomiast tam bardzo wpłynęło na mnie samo to, że było to nagrania, że było bardzo dużo kamer, że tak jakby ktoś troszkę podglądał mnie i ja się też tak do końca nie mogłam pokazać taka, jaka jestem naprawdę. Gdzieś miałam z tym problem, to mnie strasznie stresowało, no i to jakby mi towarzyszyło. To był jeden duży, a taki kulinarny, no to taka słynna Karpatka, który to odcinek był, chyba to był drugi odcinek albo trzeci, nie pamiętam. No Karpatka po prostu, który ja nie piekę za bardzo. Jestem typowo wytrawnie, kucharz taki, tak powiem, z krwi i kości, a te słodkości mnie nie kręcą. No i tam musiałam się zmierzyć z Karpatką, której nie za bardzo wcześniej robiłam. Krem pâtissier, który okazał się być najlepszym kremem ze wszystkich uczestników, a robiłam go pierwszy raz. No i nie ukrywam, bo byłam bardzo z tego dumna, ale to było bardzo trudne. Bardzo dla mnie. Myślałam, że to będzie już po mnie.
0: Trochę wyprzedziła Pani moje kolejne pytanie, czyli ten największy powód do dumy, czyli danie albo sytuacja. A co jeszcze zapadło Pani szczególnie w pamięć z tego programu?
6: Szczególnie w pamięć zapadło mi moment, chyba, który taki jest każdy z uczestników do tego momentu chce dojść. To jest moment, kiedy dostaje się ten biały fartuch. Bo droga nasza do programu była jakby też długa i mozolna i dużo było wyzwań, jednak tam najbardziej zależało nam, żeby dostać ten pierwszym odcinku, ten biały fartuch, a później niech się dzieje, co chce. No i wtedy, pamiętam, to był dzień moich urodzin w ogóle. To było na tyle fantastyczne, że ja po prostu mówiłam, że zrobię sobie ten prezent. Tak wierzyłam, że dostanę ten fartuch, że przejdę dalej. Jest on, wisi u mnie w pracowni teraz na ścianie i tutaj ja na niego spoglądam z moim imieniem, także to jest chyba najszczęśliwszy moment i największa taka właśnie satysfakcja i duma.
0: W programie też decydujący był czas na przygotowanie każdego dania. Proszę powiedzieć, jak radziła sobie Pani z tą presją czasu, no i stresem z tym związanym?
6: No tutaj też jest nie tak kolorowo, bo stres był duży, towarzyszył chyba nie tylko mi, myślę, że innym uczestnikom również. No trochę zjadał nam tą wyobraźnię, gdzieś to było, trudno było z tym walczyć, nie było na to recepty. Ja przeżyłam to bardzo tak emocjonalnie, stres też dosięgnął nawet po przyjeździe do domu. Tydzień czasu musiałam tak się aklimatyzować, uspokoić, wyciszyć, bo to jest takie straszne nakręcenie, straszne. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu i chociaż się przyjaźniliśmy, jednak ta rywalizacja była, no nie radziłam sobie do końca z tym stresem. Myślę, że on gdzieś tam próbował mnie pokonać, także no nie ma złotego środka, ale no walczyłam jak lew cały czas.
0: Dokładnie, no i udało się zwyciężyć ten stres, a teraz przejdźmy do gotowania i inspiracji. Jak Pani opisałaby swój styl gotowania? Jest jakaś kuchnia lub smak, do którego wraca Pani najczęściej?
6: Teraz obecnie jestem na etapie w ogóle poszukiwania. Już ostatni taki rok mam. Właściwie po Masterchefie tak mocno zaczęłam takie różne inne kuchnie świata mocno, gdzie tak powiem, poznawać, ale najbliższa jest mi, no nie polska, tylko azjatycka. I to tak po kolei, nawet indyjska, może bym powiedziała, że najbardziej te smaki mi pasują, ale też Tajlandia, tajskie, gdzieś tutaj cały czas rozwijam się, poszukuję i no myślę, że to są moje smaki i to jest tak jakby region, który mi najbardziej odpowiada.
0: A proszę powiedzieć, skąd czerpie Pani inspirację?
6: Inspiracje to jakby teraz nie jest trudno pozyskać, bo jest internet, jest dużo, tak, wymieniamy się właśnie nowe przyjaźnie, nowe znajomości, już takie właśnie troszkę kulinarne, bo kiedyś to tak jakby nie szukałam takich znajomości, a teraz jest gdzieś tam się porozmawia. No i tak wyobraźnia i to wyczucie smaku, które się ma. Ja sobie coś czasami pomyślę, nawet to nie idzie podać przykładu, bo tak naprawdę modernizuję nieraz takie potrawy, które mają swoją tradycję, ja sobie je jakoś inaczej przygotowuję, bądź jakąś inną obróbkę, inaczej chcę je podać. To jest po prostu już, i jak się ma takie zamiłowanie, to łatwiej przychodzi tak sobie kombinować, czy coś nowego tworzyć.
0: Kolejne pytanie, które tutaj bym miał, czy jest jakieś danie, które definiuje Panią najlepiej jako kucharkę?
6: Myślę, że nie. Nie mam takiego jednego dania. Ja mówię, tak jak powiedziałam, cały czas sobie gdzieś tam poszukuję czegoś nowego. Nie jestem taka wierna jakimś takim jednym, żeby takie pokazowe swoje danie. Ale cały czas chcę, żeby mi coś zaskakiwało, cały czas chcę czuć coś nowego. Także nie ma takiego dania. Myślę, że jeszcze dużo dań przede mną. Może kiedyś mnie jakiś zdefiniuje. Na razie nie.
0: Okej, czyli tutaj bardzo otwarty dla pani temat, kreatywne podejście. Teraz przejdźmy do takiego pytania. Czy są jakieś trzy składniki, bez których pani nie wyobraża sobie gotowania?
6: To są bardziej przyprawy, bo składniki myślę, że nie. To jest cukier, sól i chili. Jakby to są rzeczy, które cały czas podbijają smak potraw. Was potrafią wyostrzyć. Tak cukier potrafi doskonale na przykład tak podbić smak, że nawet tam, gdzie nie wyobrażamy sobie jego dodać, to gdzie jest dodany, od razu czujemy różnicę. Mało ludzi to stosuje, ale jednak ta kombinacja jest taka do potraw takich jakby wytrawnych. To kluczowe dla mnie.
0: Proszę powiedzieć, co zmieniło się w pani życiu po udziale w programie MasterChef?
6: Po udziale w programie dużo, bym powiedziała, się zmieniło. Tak naprawdę nie wygrałam go, ani nie byłam finalistką, ale uwierzyłam w siebie. Myślę, że to dało mi taką wiarę, że jednak znalazłam się w takim wybranym gronie. To są naprawdę tysięcy ludzi. Jakby mogłam przez dłuższy czas być z ludźmi, którzy mają taką samą pasję jak ja. Zobaczyć, że to nie tylko jest moje, że to nie jest jakiś wymysł. I odważyłam się, stworzyłam teraz tą moją wymarzoną kuchnię na warsztat. Zmieniłam pracę, zmieniłam całe swoje zawodowe życie, całe. Ja mam 48 lat i naprawdę niektórzy zastanawiali się, czy to jest dobry moment na taki przewrót. Jest bardzo dobry i to wiek wcale nic tutaj nie znaczy. Zaczęłam zupełnie nową drogę zawodową i MasterChef miał w tym bardzo duży udział.
0: A jakie jest pani kulinarne marzenie na najbliższe lata?
6: Kulinarne marzenie to teraz już jest, bardzo się zmieniło. Właśnie z tym, że powstała moja kuchnia, w której goszczę osoby, firmy i różne, i przedszkola, i różne stowarzyszenia na warsztatach kulinarnych. Więc myślę, że te marzenia są z tym związane, żeby to jak na nie. To jest dopiero młody twór, bo jest od czerwca tego roku, więc moje marzenie tutaj jest skupione, żeby to rozwinąć, żeby każdy o tym słyszał miejscu, żeby tutaj były spędzone najlepsze chwile w grupie i żeby ludzie mieli zadowolenie i poczucie dobrze spędzonego czasu w mojej kuchni.
0: Dobrze, a jeżeli miałaby pani poradzić coś osobom, które chciałyby wziąć udział w MasterChefie, co to by było?
6: To jedna jest rada. Nie dusić tego w sobie tak jak ja przez 4 lata. Jeśli jest takie pragnienie, to przynajmniej się zmierzyć z tym zgłoszeniem, przynajmniej zmierzyć się z tym pierwszym etapem, ale jeszcze w uczestnicy, którzy ze mną byli, to byli ludzie, którzy podchodzili po 4 razy. Także nie kończyć na tym, że nie udało mi się. Może rok poświęcić na to, żeby troszkę poszerzyć swoje horyzonty kulinarne, żeby popróbować znowu nowych rzeczy i za rok znowu zgłosić się. Troszkę się zmienia ten program. Jest taki bardziej komercyjny, to prawda. Jeszcze parę lat temu był taki bardziej o gotowaniu. Teraz myślę, że tak się trochę zmienia na gwiazdy goszczą lub trochę bardziej na emocjach ludzkich to bazuje, ale i tak jakby cały czas to jest rzecz, którą ja bym bardzo polecała, bo potrafi zmienić życie. Potrafi.
0: Czyli do odważnych świat należy walczyć o swoje, iść do przodu.
6: Tak, dokładnie. Tak, nigdy nie rezygnować z marzeń, nigdy. Ani wiek, ani nic, ani pozycja, ani finanse nie powinny. Ja naprawdę półtorej roku temu bym nie pomyślała, że jestem w stanie stworzyć coś tak wspaniałego, jak kuchnia, którą stworzyłam, kuchnia na warsztat. Ani finansowo nie byłam przygotowana, ani jakby też emocjonalnie, nie wiem. To wszystko po prostu przychodzi. Program, mówię, tak jak wspomniałam, dał mi dużą część takiego pozytywnego myślenia i wiary w siebie.
0: Na sam koniec, jeżeli miałaby pani ugotować jedno danie dla naszych słuchaczy, co by to było?
6: No to też jest bardzo trudne pytanie. No co ja bym mogła tutaj, że tak powiem, do tych słuchaczy, żeby przekonać? To jest tak duży odbiór ludzi, tak pewnie różnorodność, że może bym dotyczyła takie, tutaj mamy teraz taki ten wigilijny czas, to może jakąś wigilijną potrawę, taką, którą ja tutaj troszkę zmodernizowałam i sama troszkę wykształtowałam ją, to są pierogi z masą makową, taką masą bakaliową, makową, którą można też porównać do kuti i podaję je z sosem pomarańczowym, ze skórką pomarańczową. Wspaniała potrawa, która jest naprawdę inna. Troszkę można ją smakowo przybliżyć do naszych tradycji, tradycyjny krusek z makiem, ale właśnie jest to taka wariacja, kombinacja. Bardzo polecam, żeby sobie spróbować i, no i myślę, że to by trafiło może do grona, bo teraz taki czas i wszyscy lubią takie nasze makowe potrawy i pierogi, no to wszystko łączę, także ta potrawa.
7: A jeżeli to by było coś nieświątecznego, niewigilijnego, co by to mogło być?
6: No to, no właśnie, to jest trudne pytanie, no co ja bym mogła takiego dać, takiego co mam sprawdzone, albo takiego co moja rodzina lubi, takiego co już ja wiele razy zgotowałam, to jest włoska potrawa, risotto. To jest taka potrawa, którą chyba wszyscy naprawdę, wszystkim smakuje, a ja robię ją na wiele, wiele sposobów. Robię risotto dyniowe, risotto porowe, tak naprawdę ono jest sezonowo, za każdym razem wychodzi super. Risotto z chorizo, risotto ze szpinakiem, z groszkiem, jakby kolor, właśnie te kolory uzyskuje się potem w tej kremowości risotto z tych warzyw. Także to jest potrawa, którą jakkolwiek bym nie wymyśliła i cokolwiek bym do niej nie dodała, wszystkim smakuje i tak bym powiedziała, łączy ludzi bardzo. Także taka propozycja.
7: Dziękuję pięknie. Mówiła uczestniczka programu MasterChef Marlena Falkowska. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
7: Zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. Nasz magazyn zaczynamy od wizyty w Słupcy. Na ulicy Warszawskiej rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
8: Zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w naszym mieście na lata 2025-2029 realizujemy zadanie budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej. Pracę rozpoczęliśmy 28 maja od wykonania włączenia do istniejącej sieci wodociągowej oraz sanitarnej w ulicy Koszuckiej. W trakcie realizacji inwestycji będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu w pierwszym etapie w ulicy Koszuckiej, w drugim etapie w ulicy Warszawskiej. Roboty będą prowadzone w pasie jezdni ulicy Koszuckiej po stronie Stawku Miejskiego na odcinku od ulicy Apolinarego Szeluty do ulicy Warszawskiej. W pasie jezdni ulicy Warszawskiej roboty będą prowadzone po stronie stacji benzynowej Orlen na odcinku od ulicy Koszuckiej do wysokości ulicy Polnej. Planowany termin zakończenia prac szacowany jest na koniec września tego roku. Koszt inwestycji wynosi 665 tysięcy złotych. Przepraszamy wszystkich mieszkańców oraz osoby przyjezdne za utrudnienia w ruchu drogowym.
7: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Zmieniamy temat. Na terenie powiatu słupeckiego pojawiły się kolejne defibrylatory AED. Tym razem urządzenia zainstalowano w Strzałkowie i Słupcy. O szczegółach opowiedział nam starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
9: Rzeczywiście na mapie powiatu słupeckiego pojawiają się kolejne instalacje automatycznych zewnętrznych defibrylatorów, które mają być dostępne dla osób przebywających w tych określonych miejscach. I w ostatnim czasie taki defibrylator dzięki uprzejmości, sfinansowaniu został zainstalowany na ścianie Banku Spółdzielczego w Słupcy. To jest defibrylator, który swoim zasięgiem obejmuje słupecką starówkę, czyli słupecki rynek. Natomiast cieszę się, że mogłem też przekazać wspólnie z panem wicestarostą kolejny defibrylator, który podczas 75-lecia domu do pomocy społecznej w Strzałkowie i podczas zjazdu rodzin jako prezent mogliśmy przekazać. I jest to defibrylator, który jest z inicjatywy radnej z gminy Strzałkowo, pani Marty Graczyk, ale tutaj współfinansowanie jest po stronie zarówno samorządu powiatowego, jak i samorządu gminnego i w najbliższym czasie taki defibrylator zostanie, tak w cudzysłowie, na obszarze Zatorza Strzałkowskiego zainstalowany, żeby mógł tam być. Więc kolejny defibrylator w Strzałkowie i tutaj obejmujący tą część za rogatkami tej naszej linii kolejowej łączącej Warszawę z Berlinem, gdzie niestety te szlabany na przejeździe kolejowym są dość często zamykane. No i taka instalacja powinna być jak najbardziej potrzebna. To nie jest tylko defibrylator, który ma służyć, najlepiej gdyby on w ogóle nie musiał służyć, ale instalujemy go tak jak gaśnicę w wielu miejscach, a przecież pożarów na szczęście nie mamy, nie widzimy, nie spotykamy się z pożarami codziennie. Tak, na szczęście nie spotykamy się codziennie czy w sposób ciągły, stały z zatrzymaniem krążenia, ale tego typu instalacje właśnie po to są, że jeżeli dojdzie do sytuacji krytycznej, niepożądanej w skutkach między innymi zatrzymania krążenia, to taki defibrylator obsługiwany w sposób bardzo prosty przez osoby, które posiadają tą podstawową umiejętność ratowania i udzielania pierwszej pomocy, no będą mogły z niego skorzystać. Więc ten defibrylator zainstalowany przy rynku na ścianie Banku Spółdzielczego w Słupcy dzięki uprzejmości zarządowi banku sprawia, że mamy bezpieczniejszą tą część rynku słupeckiego. Kolejna instalacja w Strzałkowie, wspomniany defibrylator ma zabezpieczyć ten obszar tej części Strzałkowa, natomiast już w najbliższych dniach będziemy przekazywać czy pokazywać umiejscowienie kolejnych dwóch defibrylatorów na terenie miasta Słupca. Jest to defibrylator, który zostanie zainstalowany przy zespole szkół zawodowych w Słupcy oraz przy liceum ogólnokształcącym. To są kolejne miejsca. Ja uważam osobiście, że każda szkoła, każda instytucja powinna, skupiająca oczywiście dużą liczbę osób w jednym miejscu i czasie, powinna takie urządzenie posiadać. To urządzenie nie jest już dzisiaj tak kosztowne, jak było kosztowne 20 lat temu, kiedy pojawiały się pierwsze defibrylatory w 2001 roku w Polsce i były instalowane. To wtedy koszt 6-7 tysięcy złotych wydawał się bardzo duży. Dzisiaj ten koszt wynosi podobną wartość, bo to jest urządzenie w granicach 5-5,5 czy 6 tysiąca złotych, w zależności od tego, jaki to jest defibrylator, z jakie ma przeznaczenie. Oczywiście główne przeznaczenie to użycie w sytuacji zatrzymania krążenia, bo to po to ten defibrylator jest. Natomiast to też zależy potem, czy do tego jest kapsuła, czy do tego jest jakiś uchwyt, czy do tego jest szafka. Jestem zwolennikiem, żeby te defibrylatory były w miejscach publicznych na zewnątrz budynku, ponieważ budynki użyteczności publicznej zamykane są na okres po pracy, jak każda firma, i wtedy jeżeli on będzie zamknięty gdzieś w sekretariacie czy na korytarzu w szkole, to jak coś się przy tej szkole stanie, to skorzystać z tego urządzenia nie będziemy mogli. A tak jak jest zainstalowany na zewnątrz, to w każdej sytuacji rzeczywiście ma to być sprzęt, który służy i jest to pakiet życia.
7: Chciałbym podpytać przy okazji tej naszej rozmowy, żebyśmy powiedzieli, jak ten taki defibrylator działa i jak to obsłużyć, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji. Bo jak rozumiem, to jest dosyć intuicyjne i tutaj no, nie powinniśmy się bać sięgnąć po to urządzenie, kiedy będzie taka potrzeba.
9: Dokładnie, nie powinniśmy się bać i w trakcie tej naszej rozmowy pan redaktor zauważył, że ja przytakiwałem, kiedy były te słowa związane z tym pytaniem zapowiedziane. Szanowni Państwo, przede wszystkim zawsze w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi należy ocenić własne bezpieczeństwo i sprawdzić, czy nam nic w tym momencie nie zagraża i czy możemy w sposób bezpieczny podejść do osoby. A mówimy teraz o zatrzymaniu krążenia, czyli osobie leżącej na ziemi, nieruszającej się, bladej, sinej, nieoddychającej, bo po chwili to sprawdzimy. No i tutaj po zwróceniu uwagi, że jestem bezpieczny, nie zagrażam i zbliżam się, klepię w ramiona, zadaję pytanie, czy ta osoba reaguje, czy mnie słyszysz, czy możesz odpowiedzieć na pytanie, jak się czujesz, etc. To ma być po prostu próba nawiązania kontaktu. Jeżeli osoba nie reaguje, jest nieprzytomna, to już jest moment, w którym defibrylator należy w to miejsce ściągnąć. To znaczy, warto wyznaczyć konkretną osobę, zapytać się, jak ma na imię i wskazać, biegnij po defibrylator, biegnij po AED, ponieważ znajduje się na banku, na ścianie banku spółdzielczego, czy na budynku starostwa, czy na określonej szkole, przynieś defibrylator i wezwij pomoc. I tutaj dzwonimy pod 3-9, informując dokładnie o tym, skąd dzwonimy, co dokładnie się stało, ile jest osób poszkodowanych i nawet warto wskazać, że wiem, co robić, sięgnąłem po defibrylator, ten defibrylator za chwilę będzie. Jeżeli osoba nie oddycha A może mówiąc nawet w taki sposób od początku, jeżeli osoba jest nieprzytomna, nie reaguje, nie oddycha, to spodziewamy się, że ma zatrzymanie krążenia, więc należy jak najszybciej rozpiąć koszulę czy ściągnąć odzież z klatki piersiowej i rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej z częstością od 100 do 120 uciśnięć, mocno, głęboko, szybko, 100 do 120 uciśnięć na minutę z głębokością około 5 do 6 cm głębokości, dbając o to, żeby po każdym uciśnięciu klatka piersiowa była rozprężana, czyli wracała do swojego pierwotnego kształtu. Jak długo to robimy? Do momentu, aż poszkodowany odzyska czynności życiowe, czyli zacznie kaszleć, połykać ślinę, poruszać się, zareaguje, ale tak szczerze mówiąc, to robimy to do momentu przyniesienia właśnie defibrylatora i przyjazdu, niezależnie od tego, zespołu ratownictwa medycznego, czyli ratowników, lekarzy, pielęgniarek pracujących w zespołach ambulansów, w zespołach ratownictwa medycznego. No i teraz nawiązując do tej intuicji w operowaniu tym urządzeniem. Urządzenie po wyjęciu z kapsuły, po podniesieniu pokrywy, czy po włączeniu przycisku dotyczącego uruchomienia, więc jest to zielony przycisk, jak na każdym pilocie, którym obsługujemy telewizję, czy jakiś sprzęt, to po uruchomieniu natychmiast urządzenie ludzkim głosem zaczyna nas prowadzić. Ten lektor, jego ta sekwencja głosowa nam powie: zdejmij odzież z klatki piersiowej poszkodowanego, a następnie przyklej elektrody do gołej, odsłoniętej klatki piersiowej pacjenta. Czasami doda, a następnie podłącz wtyczkę, i to jest różnie zrobione. Czasami wtyczka do urządzenia już jest wpięta i będzie mówił, sekwencja głosowa będzie mówił powtarzana: przyklej elektrody na gołą, odsłoniętą klatkę piersiową, a czasami jak ta wtyczka nie jest wpięta, to jeszcze będzie taki komunikat, a następnie podłącz wtyczkę. Oczywiście elektrody są dokładnie oznaczone i tu wyboru mamy nie mieć, bo w stresie chodzi o to, żebyśmy się dodatkowo nie frustrowali podejmowaniem bardzo trudnych decyzji, tylko w sposób taki kluczowy, prosty, mechaniczny, intuicyjny przykleili wskazane na elektrodach te elektrody, przykleili w odpowiednie miejsca. Jest to miejsce prawe, po prawej stronie mostka, na wysokości pod prawym obojczykiem, a drugie miejsce to jest w dole pachowym, po lewej stronie, tam gdzie jest koniuszek serca. Po przyklejeniu elektrod defibrylator nam powie: odsuń się, trwa analiza rytmu serca, nie dotykaj pacjenta. I tutaj w zależności od tego, co się z tym sercem dzieje, jeżeli jest mechanizm zatrzymania krążenia związany z migotaniem komór, to wtedy urządzenie zaleci defibrylację, więc powie: odsuń się, nie dotykaj pacjenta, przygotowanie do wyładowania, wciśnij migający przycisk w celu wykonania defibrylacji, bądź jeżeli rozpozna, że nie jest to mechanizm do defibrylacji, ale tych jest 20% w stosunku do tamtych 80%, które zalecają, i stąd ta defibrylacja jest taka ważna i wpływa na przeżywalność osób w zatrzymaniu krążenia, no to tutaj może być sekwencja: odsuń się, sprawdź, czy są oznaki krążenia, jeżeli jest brak oznak krążenia, uciskaj klatkę piersiową. To jest całość postępowania. Defibrylator, można byłoby zażartować, że jest prostszy w obsłudze od karty i wypłacania pieniędzy w bankomacie, bo nikt nie żąda od nas numeru PIN, tylko po prostu włączamy przycisk, słuchamy poleceń, zaleceń lektora i działamy, żeby pomóc komuś, kto bezwzględnie tej pomocy potrzebuje.
7: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. A teraz przenosimy się do Wrześni, gdzie policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy pobili 40-latka. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
10: Na podstawie zgromadzonego przez wrzesińskich policjantów materiału dowodowego 3 czerwca prokurator rejonowy we Wrześni skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju. Tego samego dnia na posiedzeniu sądowym 38, 35 oraz 34-latek zostali aresztowani na najbliższe 3 miesiące. Genezą przedmiotowego wniosku było dokonanie rozboju, do którego doszło 30 maja w jednym z pustostanów na terenie Wrześni. Ofiarą trio bezdomnych napastników był także 40-letni mężczyzna, który również był bezdomny. Doznał zasinień oraz ogólnych potłuczeń ciała, a także strat w wysokości 30 zł w postaci kradzieży butelki alkoholu przez sprawców. Agresorzy zostali zatrzymani 1 czerwca przez wrzesińskich policjantów. W momencie zatrzymania mężczyźni byli kompletnie pijani. Przeprowadzone badanie wykazało wynik kolejny. 2,60, 3,80 oraz 2,20 promila alkoholu we krwi. Kiedy już dwóch obywateli Ukrainy oraz Polski w pełni wytrzeźwieli, przed moment na przedstawienie zarzutu dotyczącego popełnienia rozboju mniejszej wagi. Mężczyźni jednak nie poczuwali się do winy, przez co nie przyznali się do popełnienia tego przestępstwa, za które kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
7: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Na koniec zaproszenie na wyjątkowy turniej piłkarski. Przed nami 15. edycja nocnego turnieju piłki nożnej imienia Dariusza Ratajczaka. O szczegółach tej imprezy opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Beata Nadgrodkiewicz.
4: Serdecznie zapraszamy na 15. jubileuszowy turniej piłki nożnej imienia Dariusza Ratajczaka, byłego słupeckiego piłkarza popularnego Myce. Turniej odbędzie się 26 czerwca od godziny 18 przy ulicy Gajowej i trwać będzie do późnych godzin nocnych, a bywało, że nieraz, jak było bardzo dużo drużyn, trwał do samego rana. Także zapisy są do 23 czerwca pod numerem telefonu 797-024-471. Wpisowe 300 zł od drużyny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
7: Mówiła dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy Beata Nadgrodkiewicz. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
7: Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Na początek zaczynamy od tragicznych wieści z gminy Zagórów. W miejscowości Kirchol doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a jedna trafiła do szpitala. Mówi młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
11: 24 maja przed godziną 1 w nocy służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kirchol. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga została przetransportowana do szpitala celem udzielenia dalszej pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności oraz przyczyny wypadku są wyjaśniane.
7: Mówiła młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Zmieniamy temat i przenosimy się do Strzałkowa. To będą 3 dni wypełnione muzyką, sportem i innymi atrakcjami, a o szczegółach opowiedział nasz rozmówca.
12: Dzień dobry, witam serdecznie. Radosław Bartkowiak, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie. Szanowni Państwo, cała idea Good Wave Festiwalu narodziła się z jakby chęci sięgnięcia z naszymi propozycjami młodych odbiorców, tak żeby oprócz strzał festiwalu, który będzie się odbywał na jesień tego roku, móc zaproponować coś specjalnego właśnie młodym mieszkańcom gminy Strzałkowo. Dlatego idea Good Way Festiwalu, który to festiwal będzie atrakcją Dni Strzałkowa, ale też funkcjonuje jako samodzielna marka. Stąd też w każdym tygodniu poprzedzającym wydanie to festiwalu ujawniamy kolejną gwiazdę. Jako pierwsza została ujawniona osoba zespół Messiah, czyli Messiah Alka Manolo, a właściwie Manuel Rongifo Diaz, czyli człowiek wielu imion, znany właśnie pod pseudonimem Messiah. To dużego formatu gwiazda, która wystąpi na naszym festiwalu. Jeżeli chodzi o kolejne osoby, kolejne zespoły, no nie mogę ujawnić konkretnych imion i nazwisk, natomiast na pewno młodzież i ludzie, którzy interesują się muzyką reggae, muzyką hip-hopem, będą z tych naszych propozycji bardzo zadowoleni. Tak więc całe Dni Strzałkowa właśnie zaczynamy 26 czerwca, czyli w piątek, propozycją dla młodzieży albo dla tych, którzy czują się wciąż młodzi. To będzie dzień festiwalowy. Następny dzień Dni Strzałkowa, no to będzie już stricte festyn i cała impreza główna. Tym razem całość i festiwal, i Dni Strzałkowa przeprowadzamy na stadionie Polanina Strzałkowo. Tam będą wszystkie atrakcje. Główną gwiazdą tych sobotnich Dni Strzałkowa będzie Wiktor Dyduła. Już teraz zapraszam na ten specjalny koncert, ale i wcześniej też będziemy mieli bardzo ciekawe propozycje. Będzie między innymi specjalny projekt, który przygotowujemy tutaj z Krzysiem Herianem, który koordynuje całość działań związanych ze śpiewem dzieci i młodzieży. Będzie, no, mam nadzieję, super radosny występ dzieci i młodzieży na deskach właśnie scenicznych podczas Dni Strzałkowa. Będzie oczywiście nasza orkiestra OSP ze Strzałkowa, będzie zespół Złoty Wiek, będzie zespół Rock Over Chains, no i oczywiście główna gwiazda, czyli Wiktor Dyduła. Później w niedzielę będziemy mieli wydanie specjalne z biegu Strzałkowo, Dobry Kierunek. Tak jak już wspominaliśmy ostatnio słuchaczom Meloradia, ogromne zainteresowanie tym biegiem. Mamy już właściwie połowę z dostępnych miejsc zajętych, tak więc warto się spieszyć. Warto wejść na stronę tych biegów, zapisać się na bieg główny na dystansie 10 km, czy też na bieg na 5 kilometrów. Można oczywiście będzie u nas maszerować Nordic Walking, to dystans 5 kilometrów. Oczywiście biegi dla dzieci, towarzyszący rajd rowerowy i mnóstwo stoisk, zdrowych stoisk promujących zdrowe produkty. Między innymi będziemy mieli fantastyczne stoisko Komisji do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi, które to stoisko będzie polegało między innymi na tym, że soki kręcone będą siłą naszych mięśni za pośrednictwem rowerów. Tak więc każdy, kto jak sobie przygotuje soczek, będzie mógł z niego skorzystać. Każdy z biegaczy dostanie zdrowy catering. Będziemy promowali również stoiska sanepidu. Będzie mnóstwo innych stoisk, które promują również zdrowy styl życia. Między innymi Rafał Frydrychowicz.
7: Wróćmy jeszcze do tej niedzieli z tą strefą zdrowia. Tak jak pan mówił, liczne stoiska profilaktyczne, zdrowa żywność, tego typu elementy. Tutaj to jeszcze nie wszystko, co przygotowaliście tego dnia dla, no, nie tylko biegaczy, ale i mieszkańców Strzałkowa, no i gości.
12: Tak, to będzie bardzo, bardzo sportowa niedziela. Promować będziemy zdrowy styl życia. Na ten dzień przewidzieliśmy mnóstwo stoisk, które będą znajdowały się tuż przy hali, przy ulicy Górnej w Strzałkowie. Tam będzie stoisko Studia 36 Minut, stoisko Rafała Frydrychowicza, firmy, które tutaj prowadzą działalność okołomedyczną na terenie Strzałkowa i gminy, również będą miały możliwość zaprezentowania swoich propozycji. Jeżeli chodzi o bieżnię, bo to też bardzo, bardzo interesujący temat, bieżnia, którą otworzymy w połowie czerwca, już teraz mogę powiedzieć, połowa czerwca to jest ta data silnie obowiązująca. Bieżnia, która znajduje się za halą właśnie w Strzałkowie przy ulicy Górnej, zostanie uroczyście otwarta w połowie czerwca i całość działań związanych właśnie z biegami będzie się odbywała już na tej bieżni. Bieg główny oczywiście także po ulicach Strzałkowa, ale meta i start na tej bieżni, którą już nasza gmina lada moment będzie mogła uroczyście otworzyć.
7: Powiedzmy jeszcze coś na temat medalu. Zaprezentowaliście wizualizację, jak ten medal będzie wyglądał. Opowiedzmy co nieco o tym, co przedstawia ten tegoroczny uliczny medal.
12: To 11 biegi uliczne w Strzałkowie i zawsze medal jest nie lada gratką, nie lada atrakcją dla tych wszystkich biegaczy, czy uczestników naszych biegów na 5, 10 km, czy marszu Nordic Walking. To wszyscy uczestnicy otrzymają te pamiątkowe medale. Sylwetka mężczyzny i kobiety biegnących ulicami naszej miejscowości stanowi fantastyczne podsumowanie, fantastyczny prezent dla tych wszystkich, którzy zdecydują się skorzystać z tych biegów.
7: Jeszcze wróćmy na chwilę do Good Wave Festival. Tak jak pan wspominał, celujecie w ten młodszy target, w tą młodszą grupę docelową, żeby zachęcić ich do udziału w tych kulturalnych wydarzeniach. Czyli idziecie właśnie w tym kierunku, żeby bardziej przyciągnąć tych młodych tą swoją ofertą.
12: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada bardzo, bardzo szeroką ofertę dla seniorów, dla osób odrobinkę starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mnóstwo propozycji, czy spektakli, czy też kinowych propozycji dla osób powyżej 50+. Nie mamy natomiast, jak do tej pory troszeczkę nie było dostatecznej ilości propozycji właśnie dla młodzieży, dla osób powiedzmy w przedziale wiekowym między 20 a 30 rokiem życia. Stąd też właśnie idea Good Wave Festivalu, stąd też więcej propozycji muzycznych. Między innymi w tych minionych tygodniach mieliśmy rewelacyjny koncert, który odbył się właśnie na scenie naszego kina za rogiem. Był to koncert z Henry Nohary, był też koncert wcześniej Rafała Dębińskiego, Łukasza Dębińskiego, który to prezentował swój handpan solo act. To były naprawdę niezapomniane muzyczne wrażenia. Stąd też coraz większe zainteresowanie młodzieży, które cieszy tym bardziej, że tych propozycji będzie w najbliższym czasie coraz więcej.
7: I na sam koniec chciałbym zapytać pana, dlaczego warto wziąć udział w tegorocznych Dniach Strzałkowa? Jakby pan tutaj zachęcił mieszkańców, gości spoza gminy Strzałkowo do tego, żeby przyjechać tutaj i spędzić ten czas właśnie z wami?
12: Jeszcze nigdy Dni Strzałkowa nie trwały 3 dni, nie trwały cały weekend, stąd też to specjalna propozycja. Tuż po zakończeniu roku szkolnego, fajny weekend, który możemy przeżyć właśnie w Strzałkowie. Najpierw dla młodzieży, później dla wszystkich w zasadzie podczas już Dni Strzałkowa sobotnich i zdrowo pobiegać, zdrowo wymęczyć się, później skorzystać z walorów turystyczno-krajoznawczych naszego regionu. To będzie niezapomniany czas. To już za miesiąc warto zapisać sobie w kalendarzach tę datę.
7: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Zmieniamy temat jednak, pozostajemy w Strzałkowie. W ostatnim czasie swoją premierę miał quest poświęcony lokalnej postaci. O szczegółach tego questu mówi dyrektorka Strzałkowskiej Biblioteki Urszula Gabrysiak.
13: Leon Urbaniak jest wybitnym sportowcem. Oczywiście to jest postać historyczna, wybitny sportowiec, ale też lokalny patriota, powstaniec Wielkopolski. I również dużo wcześniej powstała publikacja na temat jego życia, tytuł tej publikacji Życie pomiędzy Francją a Strzałkowem autorstwa dr Michaliny Mogiłki i doktora Tomasza Sypniewskiego. Publikacja została wydana przez Urząd Gminy w Strzałkowie i jest jeszcze dostępna u nas w bibliotece, więc można sobie taką publikację po prostu przyjść do nas, poprosić i otrzymacie Państwo oczywiście za darmo taką publikację. Skoro w Strzałkowie mamy taką wybitną postać, warto by było też wypromować jakby wśród młodszych mieszkańców Strzałkowa w jakiś ciekawy sposób. Postanowiliśmy podjąć współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu. Pani Aleksandra Barczyńska, która jest właśnie specjalistką od pisania questów, napisała nam treść tego questu. Trasa ma około kilometra. Długość tej trasy, jeśli chodzi o czas przejście, to jest około godziny, troszeczkę więcej niż godzina. To jest żywa lekcja historii. Zapraszamy serdecznie, żeby spojrzeć na Strzałkowo z zupełnie innej perspektywy, bo dotrzecie Państwo w miejsca, które pewnie byście może wcześniej nie dotarli, albo byliście, ale nie zauważyliście wyjątkowości tych miejsc po prostu. Także zapraszamy serdecznie. Uletka questowa dostępna jest w bibliotece. Tytuł questów: zawody z Leonem Urbaniakiem. Można te trasy przejść również z aplikacją questy Wyprawy Odkrywców. Trzeba pobrać aplikację, zalogować się do niej i przejść quest. Na końcu questu jest, na końcu tej trasy questowej jest skrzynka, w której jest ukryta pieczątka. Dla pierwszych 100 questowiczów, którzy przyjdą i potwierdzą przejście trasy pieczątką właśnie, mamy piękne medale pamiątkowe. Także uważam, że warto spędzić ciekawie czas z rodziną, ze znajomymi albo też po prostu samemu.
7: Mówiła dyrektorka Biblioteki Publicznej gminy Strzałkowo Urszula Gabrysiak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.

0: Na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. A na początek niebezpieczne zdarzenie drogowe, do którego doszło w miniony piątek w Przyborkach w powiecie wrzesińskim. Na szczęście poza stratami materialnymi nikt nie ucierpiał, a delikwent, który był sprawcą całego zamieszania, słono zapłacił za swoje brawurowe popisy. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
9: Około godziny 20.40 pacjenci z działu ruchu drogowego zostali skierowani na ulicę Podmiejską w Przyborkach i na podstawie relacji świadków oraz uczestników tego zdarzenia ustalono następujący przebieg. Kierujący samochodem osobowym marki BMW jadąc ulicą Podmiejską w kierunku drogi krajowej nr 92 wprzedził samochód osobowy Renault Megane, a następnie samochód Ford Mondeo w obrębie przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania ulic Podmiejska, Modrakowa, Miodowa. W wyniku uderzył w kierującą samochodem osobowy marki Ford Mondeo, która wykonywała manewr skrętu w lewo w ulicę Modrakową. Wskutek tego zdarzenia kierujący samochodem BMW wjechał na chodnik, następnie uderzył w ogrodzenie posesji. Przy tej posesji doszło do uszkodzenia ogrodzenia na długości 12 metrów oraz zaparkowanego samochodu Dacia Sandero. I jeszcze doszło do uszkodzenia słupa energetycznego wraz z lampą. Na miejscu oczywiście załoga pogotowia, osoby zostały przebadane. Na szczęście nie ucierpiały. W związku z tym to zdarzenie z przebiegu relacji zostało zakwalifikowane jako kolizja. No i tutaj kierujący tym samochodem mieszkaniec Wrześni, 07 rocznik, posiadał prawo jazdy, otrzymał mandat w kwocie 5000 zł i 15 punktów karnych. Od pojazdów, które brały udział w tym zdarzeniu, zostały zatrzymane dowody rejestracyjne i zostały zabezpieczone przez właścicieli we własnym zakresie. Kierującemu BMW została sprawdzona trzeźwość, mężczyzna był trzeźwy. Podczas badań jednak wyszło, że mężczyzna może być pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych. W związku z tym została pobrana krew do dalszej analizy oraz zatrzymane zostało prawo jazdy.
8: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz ponownie w naszej audycji zaglądamy do Starostwa Powiatowego w Słupcy. W ostatnich tygodniach działalność zainaugurowała Wspólnota Gospodarcza Ziemi Słupeckiej, która zrzesza lokalnych przedsiębiorców. O powołaniu tej inicjatywy opowiedział nam starosta Marek Dąbrowski.
10: Kiedy zostałem starostą, a wydarzyło się to 2 lata temu w maju, to jednym z moich głównych założeń było to, żeby rozwijać gospodarczo ten teren powiatu słupeckiego, ale też wpływać na to, żeby zadbać o przedsiębiorców i żeby szukać różnego rodzaju inicjatyw, które będą tych przedsiębiorców w jakiś sposób wspierały. Co ważne również, żeby rozwijać nasz obszar powiatu słupeckiego w taki sposób, żebyśmy mogli nowych przedsiębiorców też tutaj zaprosić do działalności, do realizacji różnych zadań i wspólnych jakichś dodatkowych inicjatyw. I w związku z tym początkowo w głównej mierze właśnie z inicjatywy mojej, inicjatywy pana wiceprezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teodora Stępy, powstała i zainicjowana przy wsparciu wielu osób reprezentujących

0: różnego rodzaju instytucje i organy, ale też samorządowców, a przede wszystkim parlamentarzystów, choćby w postaci posła Michała Pyrzyka, została zainicjowana wspólnie na terenie powiatu słupeckiego i gminy miejskiej Słupca, gminy wiejskiej Słupca, tutaj przy pełnym wsparciu pana wójta Bogdana Kukulskiego, powstała Słupecka Strefa Aktywności Gospodarczej. Wydarzyło się to rok temu i pokłosiem tego dalszego działania było też zainicjowanie powstania takiego stowarzyszenia, które będzie integrowało przedsiębiorców, którzy tutaj funkcjonują w tej przestrzeni naszej powiatu słupeckiego, stąd to inaugurujące działalność stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się 29 maja. Stowarzyszenia o nazwie Wspólnota Gospodarcza Ziemi Słupeckiej. Przy jednym stole rzeczywiście usiedli przedstawiciele przedsiębiorców z obszaru powiatu słupeckiego. Te rozmowy były wsparte oczywiście przez samorządowców, przez osoby, które wspierają też ten rozwój gospodarczy, i te rozmowy dotyczą nie tylko codziennych wyzwań prowadzenia biznesu, ale też tak naprawdę właśnie szukania możliwości wsparcia różnego rodzaju dodatkowych programów czy inicjatyw, które mogłyby pozwolić na sięgnięcie po jakieś dodatkowe środki. To ma być integrowanie lokalnego środowiska, które będzie też wzajemnie wspierało tych przedsiębiorców z tego terenu. Oczywiście do tej inicjatywy może dołączyć każdy przedsiębiorca zainteresowany aktywnym udziałem. Powiat, moja osoba, starosty powiatu słupeckiego, brała udział w inicjacji powstania, natomiast stowarzyszenie posiada prezesa, wiceprezesów. Prezesem stowarzyszenia jest pan Jacek Tomczak, słupczanin, który wziął na siebie właśnie tą działalność rozwojową tego stowarzyszenia. No i teraz czekamy na efekty. Powiat będzie wspierał takie inicjatywy. Rozmawiamy z przedsiębiorcami, też szukamy różnych rozwiązań czasami w sytuacjach, kiedy jakiś przedsiębiorca staje przed różnego rodzaju wyzwaniami, a takie wyzwanie stoi na przykład przed Słupecką Spółdzielnią Inwalidów Przyjaźń, i też chcielibyśmy, żeby w momencie, gdyby była możliwość na realizację jakichś wspólnych zadań, to zlecać, żeby słupeccy przedsiębiorcy mogli sami wzajemnie siebie też wesprzeć w realizacji różnego rodzaju zadań, choćby w takim obszarze.
1: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. Na koniec podsumowanie wyjątkowej inicjatywy edukacyjno-profilaktycznej. Za nami 10. edycja projektu Razem Przeciw Przemocy, który był adresowany głównie do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy. Oddajmy głos naszej rozmówczyni, która podsumowała tegoroczną edycję tego projektu. Mówi aspirant sztabowa Magdalena Kukawka ze słupeckiej policji.
2: Była to 10. edycja projektu edukacyjno-profilaktycznego Razem Przeciw Przemocy, ale jednocześnie całe spotkanie miało też taki wymiar jubileuszowy, gdyż było okazją do prześledzenia 10 lat tych działań profilaktycznych, bo zaznaczę, że w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy właśnie od 10 lat, tak trochę innowacyjnie nawet bym powiedziała, prowadziliśmy specjalne zajęcia dla uczniów klas drugich i trzecich. Mówimy tu o szkole i branżowej, i technikum. Młodzieży, która za chwilę kończy 18 lat i wchodzi w dorosłość, i dla nich właśnie głównie ten projekt powstał. W spotkaniu, które w zeszłym tygodniu odbyło się w Słupcy, było taką konferencją podsumowującą tą 10. edycję, a jednocześnie 10 lat wspólnych działań, brali udział wszyscy, którzy przez te 10 lat współorganizowali tą inicjatywę, ale nasi między innymi właśnie policjanci, prokuratorzy, kuratorzy, pracownicy socjalni oraz nauczyciele, no i oczywiście z udziałem uczniów, do których ten cały projekt był kierowany. Dodatkowo zgromadziliśmy też uczniów z innych szkół ponadpodstawowych z całego powiatu, gdyż w ramach każdej edycji projektu Razem Przeciw Przemocy był ogłaszany konkurs. Konkurs był kierowany właśnie dla młodzieży z całego powiatu. I tak jak w poprzednich latach te wszystkie konkursy pracy na przykład dotyczyły stworzenia filmów profilaktycznych, napisania opowiadań, które z przemocą domową miały coś do czynienia, zrobienia plakatów, ulotek. Tym razem zaproponowaliśmy młodzieży stworzenie spotu, który miał pokazywać by różne przejawy przemocy, nie tylko przemocy domowej, ale też sposób, jak sobie z nią radzić. I podczas naszej konferencji było rozstrzygnięcie tego konkursu. Wyłoniliśmy 3 filmy, które zostały nagrodzone. Pierwsze miejsce przyznano filmowi, który nagrali i wystąpili w nim uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy. Drugie miejsce zajął spot, który stworzyła uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy Oliwia Przybylska. A trzecie miejsce zajął spot ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie Fabiana Nowaka. Oczywiście konferencja to nie tylko podsumowanie tego konkursu, bo zaprosiliśmy osoby, które z projektem były związane i mogliśmy usłyszeć wystąpienia. Między innymi mówiła pani kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej, pani Marzena Lubańska. Głos zajął również prokurator rejonowy w Słupcy, pan Piotr Wrzesiński i pan prokurator w stanie spoczynku Marek Kosmalski, który prowadził między innymi zajęcia dla uczniów. Były wystąpienia oczywiście dyrektora, komendanta policji, a specjalny wykład dla wszystkich przygotowali policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, którzy przedstawili tą problematykę z punktu widzenia garnizonu wielkopolskiego policji. Ci policjanci na co dzień tą profilaktyką się na terenie całej Wielkopolski, można powiedzieć, zajmują czy nadzorują tą problematykę. Oczywiście był przygotowany też występ przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy. Wystąpili dla nas uczniowie pod kierownictwem pani Karoliny Prus-Wysockiej, nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy, tacy jak Marcel Piwoński oraz Dawid Krzysztof Król. Myślę, że ta inicjatywa znajdzie swoje przedłużenie albo spróbujemy ten projekt zainteresować tym projektem uczniów i nauczycieli innych klas, innych szkół średnich z naszego powiatu, więc myślę, że nie kończymy jeszcze tej naszej inicjatywy, która, tak jak zaznaczyłam na początku, jest taką innowacyjną. Myślę, że nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również i Wielkopolski, bo pomysł, który sprzed 10 lat powstał w głowie nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych, pani Marii Radoń-Kowalskiej, która jest pomysłodawczynią i opiekunką projektu w szkole zawodowej, myślę, że powinien znaleźć taki swój ciąg dalszy wśród innych uczniów, bo jest on o tyle ciekawy, że spotykamy się z uczniami szkół średnich, rozmawiając z nimi o różnych zagrożeniach, które mogą napotkać w życiu codziennym, ale głównie mówimy o zagrożeniach typu uzależnienia od narkotyków, od alkoholu, mówimy o cyberzagrożeniach, mówimy też o bezpieczeństwie na przykład w ruchu drogowym, natomiast nie było takiej tematyki, która by głębiej poruszała przemoc domową, czy inne rodzaje przemocy, na których również się przez te lata skupialiśmy, między innymi przemoc rówieśniczą, ale też przemoc na drodze, była też przemoc w formie w internecie, dlatego młodzi ludzie, którzy za chwilę zaczną zakładać związki, wchodzić będą w małżeństwa, powinni mieć taką wiedzę na temat przemocy domowej, a można zadać sobie pytanie dlaczego? Między innymi dlatego, że kiedy robiliśmy pierwszą edycję projektu i zdecydowaliśmy się na stworzenie ankiet, które by pokazywały, co młodzież wie o przemocy domowej. Czy niestety nie powielają na przykład gdzieś stereotypów, które w społeczeństwie panują? Czy umieliby przeciwdziałać, jeżeli byliby świadkiem na przykład takiej przemocy? Okazało się, że odpowiedzi na te wszystkie pytania uczniów w tej ankiecie były naprawdę niewystarczające. Młodzież myślała, że problem przemocy domowej to jest problem marginalny, praktycznie nie istnieje. Zapytani, kto mógłby im pomóc, umieli wskazać tylko policję jako jedyną instytucję, a tych instytucji zdecydowanie jest więcej. Jeżeli zapytaliśmy, czy przemoc domowa jest na przykład przestępstwem, czy za to grożą jakieś kary, jeżeli ktoś się takich czynów dopuścił, odpowiadali, że zdecydowanie nie, że to są sprawy, które dotyczą dotyczą tylko na przykład rodziny, więc poza rodzinę nie powinny wychodzić. A kiedy zawsze na zakończenie kolejnych edycji robiliśmy już ankiety takie podsumowujące, to odpowiedzi wyglądały zgoła inaczej i widać było, że ta problematyka została przez młodzież zdecydowanie zgłębiona i oni już wiedzą, jak przeciwdziałać, gdzie szukać pomocy i widzą, że niestety problematyka przemocy domowej to jest problem bardzo duży i niestety występujący powszechnie gdzieś w ich najbliższym otoczeniu.
1: Mówiła aspirant sztabowa Marlena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM pewne rzeczy są niezmienne, czyli nasz magazyn reporterów, a przy mikrofonie tradycyjnie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o historii harcerstwa w Zagórowie.
4: Bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki.
1: W naszym dzisiejszym magazynie co nieco historii z gminy Zagórów. Początki harcerstwa w Zagórowie datowane są na wrzesień 1914 roku, kiedy to Felix i Aleksander Astowie zorganizowali młodzież w oddziały o charakterze wojskowo-sportowym. O szczegółach opowiedziała nam pasjonatka historii i autorka artykułów na stronie Zagórów Miejsce z historią, Katarzyna Połom. Posłuchajmy, jak wyglądają początki historii harcerstwa w gminie Zagórów.
4: No właściwie podobnie jak w całej Polsce, wtedy jeszcze oczywiście nie Polsce, bo byliśmy pod zaborami, ale tak naprawdę należy zacząć od Lwowa, gdzie w 1910 roku pan, który się nazywał Andrzej Małkowski, przeszczepił tą ideę skautingu, bo to najpierw był skauting, a nie harcerstwo, właśnie z Wielkiej Brytanii na tereny polskie. Tyle tylko, że właśnie w Polsce od samego początku ten ruch skautów miał taki rys właśnie niepodległościowy. I takie inspiracje docierały właściwie do każdego zakątka dawnej Polski, tak, również na nasze tereny, na tereny kongresówki. I jeśli chodzi o początki zagórowskiego ruchu skautingowego i harcerstwa, no to należy wymienić przede wszystkim nazwisko Ast. Było to tutaj dwóch braci, Aleksander i Felix, i oni po prostu pochodzili z rodziny o takich bardzo patriotycznych wartościach. Aleksander po zakończeniu tu szkoły podstawowej przeniósł się do Kalisza, w Kaliszu uczęszczał do gimnazjum i tam po raz pierwszy zetknął się właśnie z ruchem skautowskim i w momencie wybuchu I wojny światowej on wrócił po prostu do Zagórowa. Ta wojna przerwała jego naukę, ale właśnie po powrocie do Zagórowa zaczął tak na poważnie organizować ruch skautowski w Zagórowie, inspirując się właśnie tym, czego nauczył się w Kaliszu. Także początki skautingu w Zagórowie to już był ten 1914 rok. I on razem ze swoim bratem zaczęli organizować tutejszą młodzież w takie właśnie grupy, takie o charakterze takim sportowo, trochę wojskowym, bo po pierwsze dbałość o tą tężyznę fizyczną, umiejętność posługiwania się bronią, jakieś takie umiejętności zwiadowcze, ostro trenowano tutaj. No i już kiedy doszło do takiego zjednoczenia się tych wszystkich grup skautingowych na terenie dzisiejszej całej Polski w jedną organizację, która po prostu została zrzeszona pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego i to był 1916 rok, no to w Zagórowie już została zgłoszona drużyna męska imienia Kazimierza Pułaskiego i do tej drużyny przynależało 120 młodych mężczyzn i chłopców, także to była dość liczna ekipa. Komendantami tej drużyny byli właśnie Felix i Aleksander Astowie, a takimi zastępcami Bronisław Szumański i Ziemski, już sobie przypomnę imię, chyba Mieczysław Ulatowski, przepraszam, Bronisław Szumański i Mieczysław Ulatowski byli zastępcami. Już rok później, w 1917 roku, powołano pierwszą drużynę kobiecą. I tutaj kierowniczkami tej drużyny były Tekla Stawicka i Zofia Bryńska. I ta drużyna miała 80 członkiń i jeszcze dodatkowo miała taki oddział zamiejscowy w Lądku. Ile tam dziewczyn było, nie pamiętam, ale to też na pewno była liczna ekipa. I w tym samym roku, właśnie w 1917, drużyna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez opiekuna tej drużyny męskiej, przez pana Chlebińskiego. No i rozpoczęła się taka społeczna zbiórka, żeby tych naszych harcerzy doposażyć. Społeczeństwo zaczęło zbierać się właśnie na to, żeby harcerze otrzymali namioty, jakieś latarki, jakieś po prostu kotły, mundury oczywiście, no i biblioteczkę pokaźną, co jest też dla mnie jako bibliotekarki zawsze bardzo ważne. Także było też wielu darczyńców, którzy po prostu chcieli się włączyć w budowanie tej nowej organizacji.
1: Całkiem spore zainteresowanie, jeśli chodzi o te drużyny harcerskie i liczbę tych harcerzy, harcerek na samym początku.
4: Zgadza się, bo tak, bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać, no dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało. No niestety władze niemieckie niezbyt sprzyjały tworzeniu się, organizowaniu takich organizacji. Harcerstwo również im się bardzo nie podobało i doszło do takiej sytuacji, że w 1819 roku zostali aresztowani członkowie harcerstwa. Między innymi właśnie został aresztowany, już sobie zerkam, na pewno Aleksander Ast, został aresztowany również Mieczysław Ulatowski, a Felix Ast, Tekla Stawicka i Zofia Bryńska zostały ukarane bardzo wysoką karą grzywny, jak na tamte czasy. Także no, to nie było takie proste organizować się w harcerstwie. Szczęśliwie bardzo szybko te zwierzchnie władze ZHP postanowiły oddać harcerstwo jakby pod opiekę szkolnictwa i to dało takie troszeczkę zielone światło do dalszej działalności, chociaż bardzo często dochodziło do jakichś konfliktów, bo jeżeli władze szkoły danej, dyrektorzy, tam kierownicy nie byli przychylni wszelkim dążeniom niepodległościowym, no to dochodziło do konfliktów właśnie między komendantami harcerstwa a kierownictwami szkół, ale tutaj na naszym terenie raczej sprzyjano harcerzom.
1: Jak to wyglądało z tym harcerstwem w kolejnych latach w gminie Zagórów?
4: No na pewno 1918 rok, rok, w którym Polska odzyskała wreszcie niepodległość, pokazał, że no, ci harcerze rzeczywiście bardzo mocno wspierają polską organizację wojskową. Ci harcerze, czasami jeszcze dzieciaki, ale pomagali przy rozbrajaniu posterunków żandarmerii niemieckiej, a potem po odzyskaniu niepodległości no, nie było tak bardzo spokojnie, bo przecież była wojna polsko-bolszewicka. No i harcerze również brali udział jako ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, również harcerki, które zgłaszały się jako sanitariuszki do pomocy naszym żołnierzom.
1: Nie tylko chłopcy wstępowali w szeregi harcerstwa, ale też tutaj sporym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszyła się ta formacja.
4: Zgadza się, jak już wspomniałam, właśnie już w 1917 roku drużyna imienia Emilii Plater miała 80 członkiń. To jest całkiem sporo. No to jest początek XX wieku. Wiadomo, że dzisiaj dziewczynki i chłopcy bawią się wspólnie, mają pełną swobodę, tak jeśli chodzi o zabawy. Natomiast ten początek tego XX wieku to jeszcze takie, to było nieco kostyczne podejście do kobiet, do dziewczyn. Dziewczynka powinna być miła, grzeczna i uprzejma. Natomiast wyprowadzanie grupy panienek gdzieś tam w las, tak, i staranie się nauczyć ich tego, by sobie poradziły gdzieś w terenie i to jeszcze w dodatku w spodniach, no to nie było takie takie oczywiste, no ale faktycznie miałyśmy tutaj bardzo, bardzo fajne, ciekawe pionierki, między innymi Tekla Stawicka. Niestety o Zofii Bryńskiej wiem bardzo mało, natomiast Tekla Stawicka pochodziła też z takiego zacnego rodu zagórowskiego, związanego właśnie i z działaniami niepodległościowymi i z no, taką organizacją życia społecznego w naszym miasteczku. I ona faktycznie od samego początku była związana z ruchem skautowym, z harcerstwem, później z POW, bo ona była również taką członkinią tej polskiej organizacji wojskowej, nie walczącą co prawda z bronią w ręku, ale prowadzącą rozmaite składki, zbiórki, a czasami nawet dziewczyny z POW przemycały broń, by dostarczyć ją chłopakom. I Tekla Stawicka właściwie z takim dziełem niepodległościowym była związana przez resztę swojego życia, ponieważ po wyjściu za mąż zamieszkała w Warszawie, przeżyła powstanie warszawskie, w którym straciła męża i również zaginął podczas tych działań zbrojnych jej syn. On się później ukrywał, to też jest taka dość ciekawa historia. Ale potem Tekla została nauczycielką, przedszkolanką, wróciła do Zagórowa i prowadziła bibliotekę publiczną. Współprowadziła ze swoją kierowniczką. Także to była bardzo, bardzo ciekawa postać i widać, że po prostu czym ta skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, bo ona faktycznie do samego końca była związana tutaj i z edukacją, i z działaniami patriotycznymi na naszym terenie. Natomiast o Zofii Bryńskiej cały czas szukam informacji, ponieważ właśnie dużo jest wiadomo, dużo więcej jest wiadomo na temat tej drużyny męskiej, dużo więcej nazwisk do takiej powszechnej świadomości się przedarło. O tych kobietach wiemy jednak zdecydowanie mniej i to jest dla mnie taki punkt honoru, żeby się trochę tym zająć, te nazwiska z tej niepamięci przywołać i może, mam nadzieję, powstanie jakiś ciekawy artykuł na temat harcerek z Zagórowa, początków drużyny harcerskiej imienia Emilii Plater i tego, jak to się później rozwijało dalej.
1: Mówiła autorka artykułów na portalu Zagórów Miejsce z Historią Katarzyna Połom. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Niedawno odwiedziliśmy Muzeum Regionalne w Słupcy, gdzie porozmawialiśmy z dyrektorką Beatą Czerniak na temat zbliżającej się 17 nocy w muzeum, która przypada w stulecie urodzin artystki Grażyny Harmacińskiej-Nyczki. Nasza rozmówczyni przypomniała postać tej wybitnej artystki, a teraz skupimy się na tym, co dokładnie będzie działo się 19 czerwca z okazji 17 nocy w muzeum. Oddajemy głos naszej rozmówczyni, mówi dyrektorka muzeum Beata Czerniak.
5: Przygotowując tę noc, 17 z kolei noc w muzeum, jak wiadomo, że ogólnopolskie noce muzeów wybrzmiały wcześniej, w maju, tak? No to wszyscy wiedzą. Wielu się pytało, a czemu tak późno, a czemu to, a czemu tak? No, tłumaczę czemu, nie muszę się tłumaczyć, bo jakby ta nasza, te nasze noce, 17 już, 17 lat rzędu zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu i ja ciągle zapraszam, bo tylko to mogę zrobić, żebyście Państwo zechcieli zarezerwować sobie ten czas. To jest piątkowy wieczór, naprawdę piękny czas letni, mam nadzieję, że pogodowo będzie okej. 19 czerwca 20.30 w naszych przymuzealnych ogrodach rozpocznie się ta naprawdę niezwykła noc przez niezwykłą osobę, o której chcemy ją na nowo przywołać, przybliżyć, mimo że ona jest cały czas jakby w moim sercu i w sercach wielu osób. Jest nie tylko moją przyjaciółką, ale także jest przyjaciółką nas i tutaj ta przyjaciółka to jest metafora, bo to jest ta przyjaźń Danki, Grażyny i dosłownie interpersonalnie, ale właśnie w tym historycznym także aspekcie, bo ona nam zostawiła właśnie to bardzo cenne świadectwo tej przyjaźni i pamięci o tej Dance Rozentalównie, ale to jest taki jeden ważny jej, ten bardzo ważny wątek, może nawet za mało powiedziany, ale ten wymiar tego spotkania z nią. Także ta noc będzie wyjątkowa i te komponenty będą także, myślę, że bardzo wyjątkowe, urokliwe. Jak zawsze nie odpuszczamy, poprzeczka jest wysoko, merytorycznie na wysokim poziomie. Będzie ta piękna wystawa Pejzaż osobisty Grażyny i Mariana. Myślę, że oboje byliby zadowoleni z tego, że na małej przestrzeni, bo rzeczywiście na dole, w sali ekspozycyjnej, jest to niewielka przestrzeń, próbowałam z niemałym trudem, wiedząc, że Grażyna, właśnie to jakby mam w spuściźnie, to jest coś, czego, dlatego to mnie też stresowało przygotowanie tego wszystkiego, ponieważ Grażyna była bardzo skrupulatna. Mimo, że była artystyczną duszą, patrzyła na świat szeroko, to przez to swoje zamiłowanie do utrwalania szczegółów, detali, opisywania wszystkich zdjęć. Tam nie mogło być coś, że tam nie pamięta daty, czy coś jest niedopowiedziane, więc ja to teraz mam gdzieś z tyłu głowy, mówię, ojej, to trzeba sprawdzić, trzeba dopisać, trzeba wiedzieć, żeby Grażyna była zadowolona. I ja z tego, co pochyliłam się nad biogramem jakby artystycznym pana Mariana Nyczki, którego nie poznałam, ale znałam z opowieści Grażyny przede wszystkim, no później także i córki Małgorzaty, która będzie naszym gościem. Także będzie pani reżyser Wanda Różycka-Zborowska, autorka tego portretu namalowanego językiem filmu. Będzie Małgorzata Nyczka Pisarski, która jakby razem ze mną, ale podzieli się wspomnieniem o rodzicach, o artystach, wśród których się wychowała, tak, to jej rodzice. Ona także jest teraz takim mecenasem, trochę takim opowiadająca także o swoich rodzicach tam w Szczecinie. Także 11 czerwca właśnie tam w biurze wystaw artystycznych Związku Polskich Artystów Plastyków, bo oboje do tego związku należeli, w dniu jej urodzenia, 11 czerwca, będzie wystawa prac Grażyny, dlatego też nasz termin tej nocy, 19 czerwca, dlatego, żeby pewne komponenty można było zamknąć, dlatego będzie obecna Małgosia, bo co ja podkreślam, żeby to Państwu nie umknęło też, bo będziemy za chwilę rozplakotowywać, informować o tym w formie plakatów. Będą także zaproszenia, będzie informacja w naszych tutaj, na stronie i na Facebooku i, no i w lokalnych mediach, właśnie tutaj, rozgłośnie liczę tutaj na Melo Radio także, że o godzinie 13 w tym dniu, 19 czerwca na ulicy 3 Maja przy budynku numer 21 będziemy odsłaniać uroczyście tablicę, która jest dedykowana Grażynie w miejscu jej urodzenia. W tym domu właśnie 100 lat temu urodziła się Grażyna Harmacińska-Nyczka. Także kto będzie mógł przyjść, zapraszam serdecznie. To będzie krótka taka uroczystość, gdzie odsłonimy tę tablicę. A potem wieczorem o 20:30 w naszych ogrodach przymuzealnych będzie na naszej scenie będzie całe to wydarzenie takie artystyczno-klimatyczne i także smaczne, bo jak to na urodzinach. Myślę, że Grażyna, no ja jestem przekonana, że ona się cieszy z tego faktu, bo jak artyści chcą, żeby było o nich głośno, żeby było dużo, żeby było wartościowo, nie tylko tak szumnie, ale żeby to miało też, no ważyło, tak, żeby to było cenne to wszystko. Myślę, że te komponenty są cenne i są bardzo ważne i myślę, że przyjdą na tą noc także ci, którzy ją znają, którzy ją kochali, którzy ją pamiętają, ale także wiele osób, które chce ją poznać, bo myślę, że to będzie taka noc, że można poznać tę niezwykłą kobietę.
1: Tym bardziej, tak jak pani mówiła, przyjeżdża do Słupcy córka pani Grażyny i tak jak to już padło podczas naszej rozmowy, ten program jest niezwykle bogaty.
5: Tak, te komponenty jakoś tam się wszystko właśnie spuentowało, zamknęło i dlatego też to przesunięcie. 11 czerwca, przypominam, 1926 roku, Eugenia z Wysokowskich, Andrzej Harmaciński, rodzice Grażyny Harmacińskiej, mieszkający wtedy na 3 maja u Jana Brzuśkiewicza, to był wujek Grażyny Harmacińskiej, a ciocia była siostrą Andrzeja Harmacińskiego. Tam się urodziła Grażyna. I w tym domu będziemy odsłaniać tą tablicę. I to jest jakby pierwszy element w tym naszym wydarzeniu, ale o 20:30 tutaj zapraszamy. Najpierw wszystko będzie na zewnątrz, na tej naszej wypasionej scenie muzealnej. Ćwiczą właśnie młodzi ludzie z liceum ogólnokształcącego, bo ci, którzy tutaj przychodzą, wiedzą, że zawsze tej nocy towarzyszy spektakl. Spektakl teatralny. Teraz wykonają go licealiści, także absolwenci liceum. Tytuł spektaklu no Ławeczka, który pięknie nawiązuje także do przyjaźni Danki i Grażyny, bo mamy ławeczkę przystawku, ławeczkę przyjaciółek, która była odsłaniana w 80. rocznicę wybuchu wojny w 2019 roku, bo paradoksalnie wtedy, w listopadzie, Danka z Grażyną spotkały się w szkole powszechnej. Także tak się zaczęła ich przyjaźń. I ta ławeczka jest takim wymiernym, właśnie wymownym przykładem tego pamiętania. I w sensie tytułu ta ławeczka jak najbardziej wpisuje się w charakter nocy, ale teksty też są naszych znakomitych, nie tylko naszych, ale poetów. Także to jest spektakl poetycki, opowiada o miłości, o przyjaźni, o tych wszystkich rozterkach. Także Grażyna była pełna emocji, pełna uczuć, także bardzo pięknie to się nam komponuje. Reżyseria i scenariusz Anna Hala Laba i Anna Czerniak, duet niezniszczalny dwóch pań, które z młodzieżą no, finalizują właśnie pięknie te. To będzie premiera tego spektaklu. Potem będzie ten kilkuminutowy portret artystki namalowany językiem filmu przez Wandę Różycką-Zborowską, która będzie naszym gościem, która zaprosi uczestników tego wydarzenia na ten film, opowiadając, wspominając także Grażynę. Potem ja zaproszę do muzeum, do środka, no bo wiadomo, muzeum w środku otwieramy także wszystko to, co mamy, na wystawę Pejzaż osobisty Grażyna Harmacińska-Nyczka, Marian Nyczka. Tak jak już mówiłam, życiowo cudowny duet, artystycznie każdy wybrał inną formę jakby gdzieś swojej realizacji, swojej wrażliwości. Kolor, mimo że oboje ukończyli tą samą szkołę, u tych samych profesorów robili dyplom, zamieszkali w Szczecinie jako grupa Sopocka, jednak gdzieś, no tak jest i to jest, i to nie, te dwa światy się uzupełniały prywatnie. Artystycznie, no też nie byli bardzo od siebie odlegli, ale inną formę znaleźli.
1: Czyli każdy miał tutaj inne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.
5: Tak i też jakby za pomocą innych form, jakby tych narzędzi, tak? Pan Marian Nyczka, no ten świat czarno-biały. Niektóre jego monotypie są też podkolorowywane, ale linorytnik, tak? Linoryt. I to był bardzo wyjątkowy, nietuzinkowy artysta. Niestety zmarł jakby przedwcześnie, można by powiedzieć, bo no i to są, nie są moje opinie, bo nie jestem krytyczką sztuki, ale osób, które pochylały się nad jego twórczością, tak samo i nad Grażyny twórczością w środowisku szczecińskim, ale nie tylko, bo to są artyści, których ich prace prezentowane były w różnych na różnych wystawach w Polsce i za granicą. W zbiorach prywatnych jest mnóstwo i tu właśnie, jak jestem już przy tej wystawie, to chcę powiedzieć i podziękować tym wszystkim, którzy tutaj ofiarowali, znaczy udostępnili nam obrazy Grażyny, które ona, będąc, przyjeżdżając tutaj, ofiarowała im. I w ten sposób jakby trochę wyeliminowałam podróż Szczecin-Słupca, jeśli chodzi o wypożyczenie tych obrazów, bo jak mówię, to jest nasza trzecia wystawa pokazująca w jakimś tam fragmencie twórczość i osobowość artystyczną Grażyny Harmacińskiej-Nyczki, a obrazy, głównie litografię, monotypię Mariana Nyczki wypożyczyliśmy, właściwie przejęliśmy z Muzeum Regionalnego w Kościanie, ponieważ tam Małgosia, córka artystów, w marcu otwierała wystawę z okazji stulecia urodzin jej taty, które to stulecie wybrzmiało w roku ubiegłym. Także pięknie się to jakoś złożyło, że się udało połączyć i z okazji stulecia Grażyny naszej pokazujemy także jej działalność artystyczną, jej męża. I to będzie ta wystawa, o której także i o rodzicach opowie właśnie nasz gość Małgorzata Nyczka-Pisarski. No i później troszkę oddechu, można sobie swobodnie gdzieś tam meandrować na naszych tych przymuzalnych ogrodach. Oczywiście będzie także słodkie poczęstunek, będzie kawa, herbatka i tak dalej, i ciasto, i to będzie jak zwykle Zespół Szkół Ekonomicznych, Ania Reisner, ona to jakby ogarnia. Ciasto piecze cukiernia w Strzałkowie, także pyszności najróżniejsze, no bo jak to na urodzinach. No i przygotowanie i będzie koncert. I ja bardzo zachęcam, bo wiem z doświadczenia, 17 lat organizuję noce w muzeum. Pogody zazwyczaj mamy dobre. Czasami jest chłodniej, czasami jest cieplej, czasami gdzieś popada, ale ja bardzo serdecznie proszę, apeluję do Państwa niemalże, żebyście wytrwali, bo piękny koncert. Przyjeżdżają wybitni, wyjątkowi artyści z Warszawy, trio, akordeonista, kontrabasista i wokalistka, zespół Sentindo, i którzy Maria Roma Klatka wokal, Michał Zuń kontrabas i Piotr Kopiec akordeon. Cały guru, aranżer, kompozytor, który te wszystkie znane przeboje, zarówno piosenki francuskie, paryskie, jak i nasze przedwojenne szlagiery, on to wszystko przetrawił, przetransponował i podał w nawet takiej autorskiej formie. Także naprawdę piękny koncert zatytułowany Znad Wisły nad Sekwanę. Warto, naprawdę około godziny koncert i pogoda będzie, proszę Państwa, tym się nie przejmujmy. Będzie naprawdę pięknie i w ten sposób uhonorujemy Grażynę Harmacińską, Nyczkę, jej męża, ludzi, którzy zostawili naprawdę głęboki ślad w życiu. No, każdy ma z każdym inne relacje. W moim Grażyna jest wpisana w moje serce, w moje działania. Jest cały czas ze mną i tak powiem już bardzo szczerze, jak przychodzę zawsze do muzeum, bardzo często mówię, cześć Grace, dzisiaj robimy to i to, pach, pach, pach. Brzmi to niewiarygodnie, ale taka prawda. Nie mówię to tak specjalnie. Rzeczywiście, zresztą Grażyna tak też jakby pojmowała kontakt z osobami, których już tu nie ma z nami. I ja też mam takie podejście, bo nie tylko jest Grażyna, ale sam jest wiele osób mi bliskich, których już tu nie ma ze mną, że gdzieś wspierają w tych naszych działaniach i nam pomagają. Taka metafizyka. Także kochałam i kocham Grażynę Harmacińską Nyczkę i ta noc jest dla mnie także bardzo ważnym wydarzeniem i bardzo bym chciała, żeby te emocje, to co tutaj mamy dla Państwa przygotowane, żeby to się Państwu udzieliło, naszym gościom, i bardzo serdecznie zapraszam. A jeszcze będzie możliwość obejrzenia filmu w sali obok. Jakby ktoś, jeśli chce tam sobie przycupnąć, usiąść, obejrzeć film Fenomen Mariana Nyczki, który został zrealizowany przez Ośrodek Szczeciński. Pan Andrzej Łazowski, taki znakomity i fotograf, i działacz tam na pograniczu właśnie, łączący te dwa niemieckie, te przygraniczne tereny i właśnie Szczecin. On inicjatorem był Drzewek Pamięci, dem tam posadzonych pamięci zarówno właśnie Mariana, jak i też Grażyny. I ten cały film Fenomen Mariana Nyczki pokazuje osobowość Mariana Nyczki. To też niesamowity człowiek, także no nic, dużo powiedziałam. Można by było jeszcze mnóstwo rzeczy opowiadać i to są wiele wątków, ale ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na tę noc, 17 noc w muzeum, na odsłonięcie tablicy, godzina 13, 20:30 tutaj, około 3 godzin to będzie to nasze spotkanie. Ci, co tu przychodzą, wiedzą, że jest naprawdę fajnie. Także zapraszam serdecznie.
1: To była dyrektorka Muzeum Regionalnego w Słupcy, Beata Czerniak. A ja przypominam, że tegoroczna 17. Noc w Muzeum Regionalnym w Słupcy odbędzie się w piątek 19 czerwca od godziny 20.30. Wcześniej tego samego dnia, bo o godzinie 13 przy ulicy 3 Maja 21 zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica dedykowana Grażynie Harmacińskiej-Nyczkę. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kontynuujemy nasz magazyn reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski, a w tej części opowiemy o wielkopolskiej grupie poszukiwawczo-ratowniczej. O funkcjonowaniu słupeckiego oddziału rozmawialiśmy z koordynatorem słupeckiej grupy Arkadiuszem Delewskim. Posłuchajmy.
6: Jeżeli chodzi o oddział słupecki, jesteśmy jednym z czterech oddziałów Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, które powstało w 2021 roku. No, naszą specjalizacją generalnie jest poszukiwanie osób zaginionych, począwszy od dzieci, przez nastolatków, po osoby starsze, osoby schorowane z demencją, Alzheimerem.
1: Okej, a proszę powiedzieć, jak długo działa pan w grupie i co skłoniło pana, żeby się zaangażować w taką działalność?
6: Oddział Słupca został przeniesiony, wcześniej funkcjonował w Nekli. Zmieniły się tam akurat sprawy koordynacyjne. Tutaj w Słupce akurat ja objąłem stanowisko koordynatora. Udało się ten oddział też postawić na nogi, także działamy prężnie, jak i pozostałe oddziały. Jeżeli chodzi o moją historię i wstąpienie do Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, pierwsza styczność z osobami właśnie z tego stowarzyszenia, z ratownikami, wspaniałymi osobami naprawdę, miała miejsce dokładnie 4 lata temu na poszukiwaniach, gdzie byliśmy, bo też jestem strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciążenia. Byliśmy dołączeni jako strażacy do działań poszukiwawczych starszej kobiety. No i właśnie tam poznałem chłopaków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Zafascynowało mnie to bardzo, w jaki sposób działają, na jakich strukturach, jakim sprzętem dysponują, w ogóle cała taktyka prowadzenia działań poszukiwawczych. No i wspólnie właśnie z kolegami, którzy też są tutaj właśnie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciążenia, zdecydowaliśmy w trójkę, że no spróbujemy naszych sił. Zgłosiliśmy się na rekrutację, którą przeszliśmy pomyślnie, a później byliśmy na okresie kandydackim, na którym po prostu przez rok czasu był szereg najróżniejszych szkoleń praktycznych, teoretycznych i zakończony ten okres kandydacki był egzaminem, gdzie udało nam się właśnie tytuł ratownika WGPR też uzyskać. No i tak sobie działamy prężnie tutaj w tym naszym słupeckim oddziale. Tak to wygląda pokrótce.
1: Ile osób liczy oddział w tym momencie?
6: Na ten moment mamy dokładnie 9 osób plus kandydatów jeszcze, którzy też są na okresie kandydackim, tak jak my wcześniej. No i tutaj akurat z racji tego, że jestem też koordynatorem, no to prowadzę szereg szkoleń dla naszych kandydatów, żeby mogli po prostu dojść już do takiego etapu, gdzie będą mogli na koniec ten egzamin zaliczyć i stać się ratownikami. Ale na ten moment mamy 9 osób, które są przeszkolone z kwalifikacjami i jesteśmy zawsze w gotowości do wyjazdu, jeżeli dochodzi do zdarzenia. Czy jest to akcja poszukiwawczo-ratownicza, czy akcja stricte ratownicza, czy sama poszukiwawcza.
1: Proszę opowiedzieć, jak wyglądają typowe działania grupy w ciągu roku?
6: Generalnie, patrząc na ubiegły rok 2025, mieliśmy 98 zdarzeń. Całe stowarzyszenie generalnie miało 98 zdarzeń, do których wyjeżdżaliśmy. No finały, każdy finał dla nas akurat jest szczęśliwy, tak? W zależności od tego po prostu, jak ta osoba zaginiona, no udaje się ją odnaleźć i tak dalej. Zdarzały się też no takie te finały mniej szczęśliwe, ale tak jak wspomniałem, dla nas i tak mimo wszystko każda akcja zakończona jest sukcesem, bo dany zespół, który wyjeżdża w pełnym składzie, tak samo w pełnym składzie wraca. Po każdej akcji robimy sobie debriefing, podsumowanie, czy wszystko poszło pomyślnie na tych działaniach, co możemy jeszcze polepszyć, bo nawet mogę dopowiedzieć, mało tego, że jesteśmy przeszkolonymi ratownikami, działamy naprawdę prężnie, mimo wszystko i tak w dalszym ciągu my się szkolimy, także nie ma czegoś takiego u nas, że po prostu kandydat odbędzie okres kandydacki, zda egzamin i to jest wszystko, tylko jeśli sobie na działania. Nie, my już nawet jako ratownicy w dalszym ciągu cały czas się szkolimy z podstaw poszukiwań, różnych metod, nowinki techniczne, które wchodzą, bo wykorzystujemy też drony w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych z termowizją, systemy GPS, systemy świadomości sytuacyjnej, także tak to wszystko wygląda. Tamten rok był bardzo pracowity i początek roku teraz 2026 również zaczął się dla nas bardzo pracowicie, począwszy od 1 stycznia, łącznie do dnia dzisiejszego, dzisiejszej nocy nawet, gdzie chłopacy tutaj koledzy akurat z oddziału Ostrów Wielkopolski też akurat są w trakcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej w tym momencie, nawet jak my tutaj teraz rozmawiamy.
7: Czy jest jakiś taki najbardziej pamiętny moment z tych wszystkich akcji poszukiwawczych, w których brał pan udział, albo jeden z takich najtrudniejszych?
6: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o akcję poszukiwawczą, no każda akcja jest, można powiedzieć, ciężką akcją, tak? Musimy być na pewno wypoczęci, musimy się skupiać na tym, co robimy. Zawsze dajemy z siebie więcej niż 100%, także no nie jest łatwo, bo no nigdy nie wiemy, co nas spotka na tej akcji, tak? Wiadomo, zdarzają się przypadki takie, z którymi po prostu zmagamy się co akcję, ale każdy przypadek jest inny. Może nie tyle akcja poszukiwawczo-ratownicza, co bardziej akcja ratownicza stricte, to była akcja z 2024 roku, gdzie byliśmy z misją, ze wsparciem generalnie na powodzi w Stroniu Śląskim i później w Lewinie Brzeskim. To Stronie Śląskie zostało mi w pamięci najbardziej, gdzie no, mieliśmy naprawdę ogrom pracy z służbami, które też tam pracowały już na miejscu. Obraz generalnie tej powodzi, no coś po prostu, co no, wywoływało ciarki na całym ciele. No, a generalnie, jeżeli chodzi jeszcze, wracając do akcji poszukiwawczo-ratowniczych tutaj, na terenie Wielkopolski, co działamy, no na pewno najcięższe czasami są te przełaje w terenie, tak, bo spotykamy się z różnymi bagnami, terenami podmokłymi, każdy na każdego musi uważać, mało tego, no uważa też na siebie, bezpieczeństwo własne i tak dalej, także no tak to wygląda.
7: Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca z innymi służbami, czyli policja, straż pożarna?
6: Nasze stowarzyszenie, no nie dopuszcza się czegoś takiego typu przysłowiowa samowolka, że no wypytujemy sobie jakieś tam zdarzenia, gdzie pojawiają się osoby zaginione. Nie, my działamy z ramienia policji. U nas organem wiodącym zawsze jest policja, która powołuje nas do działań. Także działamy na polecenie policji. Zawsze ta współpraca przebiega pomyślnie. W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia sprawdzamy wszystkie siły i środki. Łączymy te siły i współdziałamy razem. Także nigdy nie było żadnych takich sytuacji, gdzie po prostu czy z ramienia policji, czy ze strony straży wynikały jakieś tam, powiedzmy, negatywne opinie na nasz temat. Nie, współpraca zawsze jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu. Mamy jedną misję, jeden cel. Uratować ludzkie życie.
7: Jakie w ogóle umiejętności i szkolenia potrzebują osoby, które chciałyby działać w grupie poszukiwawczo-ratowniczej?
6: Jeżeli chodzi o wstąpienie w nasze szeregi, no na pewno osoby, które wejdą na okres kandydacki, muszą mieć minimum kwalifikowaną pierwszą pomoc. Osoby, które nie mają w trakcie okresu kandydackiego, mogą sobie tą kwalifikowaną pierwszą pomoc zrobić. To jest taki u nas tutaj wymóg, dodatkowo jeszcze pełnoletność, tak? Jeśli chodzi stricte o szkolenia, które my przeprowadzamy na okresie kandydackim, plus te, które my się szkolimy jako ratownicy, tak jak wspomniałem wcześniej, są to szkolenia z podstaw poszukiwań w terenie otwartym, z wykorzystaniem kamer noktowizyjnych, termowizyjnych. Robimy sobie szkolenia, które troszeczkę, można powiedzieć, cofają się delikatnie w przeszłość, czyli tradycyjne kompasy, mapy, szkolimy się też na tym. Wszystkie metody, techniki poszukiwań, statystycznie jak to wygląda w podziale na przykład na kobiety, na mężczyzn, w jakim wieku zdarza się najwięcej zaginięć i tak dalej. Czyli wszystko tutaj można powiedzieć od A do Z, naprawdę zakres materiału jest bardzo obszerny, jeśli chodzi o te szkolenia i tutaj wszyscy bardzo się przykładają też na wysokim poziomie do tego, no bo jednak wiadomo, chodzi o ludzkie życie, zdrowie, także tak to wygląda, jeśli chodzi o szkolenia. Po tej rozmowie kwalifikacyjnej, no wiadomo, jest podpisywana klauzula poufności, bo też jesteśmy tutaj otoczeni po prostu, no tak jakby można powiedzieć, tajemnicą taką troszeczkę też zawodową, że to, co zostaje w stowarzyszeniu, no zostaje między nami, nie jest to nigdzie tam upubliczniane. No i szkolenia generalnie później ustawiamy sobie już z tymi kandydatami, jak przejdą okres kandydacki, gdzie na początku mają taki, powiedzmy, wstępny egzamin, żeby sprawdzić ich wiedzę i umiejętności, co już wiedzą na temat po prostu prowadzenia takich działań, czy mają jakąś podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pierwszą pomoc, te osoby, które po prostu jeszcze nie mają tego zaświadczenia, no bo z osobami, które już mają, wiadomo, jest łatwiej. Robimy sobie część teoretyczną, później część praktyczną, czyli generalnie można powiedzieć penetracją lokalizację terenu, są wyznaczone jakieś punkty, gdzie muszą przyszli kandydaci dotrzeć do tych punktów, zweryfikować je. My oceniamy po prostu styl, taktykę poruszania się w terenie, na co zwracają uwagę i tak dalej. Później na okresie kandydackim te szkolenia już troszeczkę są na wyższym poziomie, są bardziej urozmaicone, także tak to wygląda.
7: Jaki tutaj nowoczesny sprzęt jest używany przez Was w trakcie takich akcji poszukiwawczo-ratowniczych i innych działań?
6: Na pewno jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt, to wykorzystujemy drony. Drony z termowizją, z noktowizją. Każdy z naszych ratowników jest przeszkolony, ma uprawnienia na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, także tutaj są osoby certyfikowane. Jeżeli chodzi o pilotów, dodatkowo mamy program, na którym pracujemy. Program składa się z dwóch elementów. Jest to część sztabowa, gdzie mamy swoich planistów. Właśnie też nasi ratownicy mają przeszkolenia planistów, dowódców. Planiści pracują z poziomu sztabowego. Natomiast ratownicy terenowi mają aplikację w telefonach poinstalowaną, która pozwala na ich weryfikację, pracę w terenie. Każdy ślad, gdzie przechodzą, dany punkt, który weryfikują. Aplikacja akurat tutaj komunikuje się ze sztabem też właśnie po GPS-ie. My jako planiści możemy widzieć na przykład w danym momencie nasz ratownik, jaki ma poziom baterii w swoim telefonie, tak? Bo wiadomo, że czasami ta bateria też się rozładowuje, także mamy cały czas mamy komunikację właśnie z naszymi ratownikami, którzy są w terenie. Widzimy, ilu mamy ludzi, gdzie mamy tych ludzi. Są nanoszone najprzeróżniejsze punkty, używane są różne nakładki, jeżeli chodzi o mapy, także jest możliwość weryfikacji praktycznie całego terenu. Dodatkowo możliwości mapowania terenu, zaznaczania najprzeróżniejszych obiektów. Są ręczne urządzenia GPS, dodatkowo tak samo małe trackery, które jak mamy akurat tutaj koleżankę, która posiada pieska ratowniczego, ma możliwość też tego trackera podpięcia pod obronę pieska, także widzimy nawet na naszych systemach w danym momencie, gdzie ten pies dokładnie w terenie też pracuje ze swoim ratownikiem. Generalnie całe stowarzyszenie prowadzi szereg najprzeróżniejszych szkoleń, warsztatów, począwszy od kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak samo od pierwszej pomocy dla zwierząt, co też jest dużym zainteresowaniem, bo nasze czworonogi, podobnie jak i ludzie, też zdarza się, że wymagają udzielenia tej pierwszej pomocy, także prowadzimy takie szkolenia. Największym takim jakby zainteresowaniem cieszyły się klasy mundurowe. Tutaj akurat też prezentowaliśmy się, kim jesteśmy, co robimy, w jaki sposób działamy. Były też takie wstępy do podstawowych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Zdarzają się też typowe eventy typu wsparcie zabezpieczenia medycznego, różnych festynów, imprez, czy nawet przy użyciu drona, żeby wiadomo, z powietrza zabezpieczyć ten teren. Co do szkolenia z Państwową Strażą Pożarną w Słupcy, bardzo miło wspominam to szkolenie. Tutaj akurat z chłopakami bardzo, bardzo fajnie się współpracowało. Byli też bardzo zainteresowani tym, jak my działamy, czego mogli się nauczyć, zobaczyć. Z tego co wiem, też posiadają drona, także tutaj mieli możliwość sobie też tego drona przetestować w najprzeróżniejszych warunkach, z czego no wiadomo, straż będzie używała go stricte pod kątem działań ratowniczo-gaśniczych, czyli no wiadomo, lokalizacja zarzewia pożaru, namierzenie, dodatkowo też kontrola z powietrza po prostu swoich strażaków, ratowników, jak działają na miejscu zdarzenia. No i równie dobrze też, tak jak no, współdziałamy i z policją, i ze strażą, to nawet na powiedzmy na działaniach poszukiwawczo-ratowniczych też w przyszłości, miejmy nadzieję, będzie tego jak najmniej. Lepiej, żeby te sprzęty wykorzystywać, wiadomo, w celach szkoleniowych, aniżeli stricte na działaniach. No, ale tutaj te szkolenia przebiegły bardzo pomyślnie, także współpraca bardzo fajna nawiązana.
7: Chciałem podpytać pana, jakie jest najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie związane z działalnością w grupie?
6: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o moją osobę, satysfakcja, no na pewno w momencie, w którym dostanę alarm na telefon, zbieramy tutaj akurat swoją, że tak powiem, ekipę, wyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, na pewno no, towarzyszą nam zawsze emocje na samym początku, co będzie, jak będzie, już jadąc na miejsce zdarzenia, układamy sobie ten plan po prostu, kto co będzie robił, że wjeżdżamy na miejsce, wiemy jak działać. Po przyjeździe ja potrzebuję taką chwilę po skończonej akcji, każdej, nieważne czy jest szczęśliwa czy nieszczęśliwa, chociaż dla nas, jak wspominałem wcześniej, każda jest szczęśliwa. Po przyjeździe, po powrocie do domu, jak te emocje opadają, potrzebuję chwili ciszy, usiąść, przeanalizować sobie wszystko, no i ta satysfakcja po prostu, byliśmy, udało się, odnaleźliśmy, jest wielka, wielka radość wtedy na sercu, że nieśliśmy tą bezinteresowną pomoc, bo jesteśmy organizacją, która działa non-profit, robimy to po prostu z własnej woli, z dobrego serca. Także te emocje cały czas towarzyszą i ta radość na koniec, no, jest naprawdę ogromna, tak?
1: mówił Arkadiusz Delewski z oddziału Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Słupcy. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem.

0: by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Jak zawsze o tej porze zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. Nasz magazyn zaczynamy od gminy Strzałkowo. W czwartkowe przedpołudnie doszło tam do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. O szczegółach mówi aspirant sztabowa Marlena Kukawka ze słupeckiej policji.
4: W gminie Strzałkowo w miejscowości Kokczyn II około godziny 10 doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Z niewyjaśnionych przyczyn kierujący Volkswagenem mężczyzna na prostym odcinku drogi wojewódzkiej W260 stracił panowanie nad pojazdem i uderzył drzewo. Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych kierowcy.
3: Mówiła aspirant sztabowa Marlena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Na czas prowadzenia działań przez służby droga była całkowicie zablokowana. Dokładne przyczyny tego zdarzenia nie są na razie znane i będą ustalane na dalszym etapie. Zmieniamy temat. Na terenie powiatu słupeckiego swoją działalność rozpoczyna oddział miejsko-powiatowego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Obecnie dopinane są ostatnie kwestie formalne, a o szczegółach tej inicjatywy porozmawialiśmy ze starostą Markiem Dąbrowskim. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Niedawno na terenie naszego powiatu powstało wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Opowiedzmy coś więcej o tej inicjatywie na temat WOPR, który tutaj rozpocznie swoje funkcjonowanie.
5: Powiat Słupecki kojarzy się z czystą wodą. Powiat Słupecki kojarzy się z pięknymi jeziorami. Powiat Słupecki powinien się wszystkim nam kojarzyć z bezpieczeństwem. I w związku z tym powstała inicjatywa, żeby w powiecie słupeckim odnowić działalność i powołać ponownie taki funkcjonujący kiedyś, ale dzisiaj ponownie oddział miejsko-powiatowy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego województwa wielkopolskiego. Oczywiście tutaj na terenie powiatu słupeckiego ten WOPR działa. Jest to WOPR działający z ramienia WOPR-u Konin. I tutaj, szanowni państwo, naprawdę olbrzymie, bardzo gorące podziękowania dla pani Małgorzaty Chudej, członka zarządu WOPR Konin. Pani Małgosia przez ostatnie lata wzięła na siebie ciężar takiej opieki i przewodniczenia wszystkim inicjatywom w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, tak żeby utrzymać funkcjonowanie ratowników w obszarze działalności ratowniczej. Natomiast z takiej perspektywy rozwojowej dla nas, dla jednostek samorządu terytorialnego, czy to powiatu, czy poszczególnych gmin, gminy Ostrowite, gminy Powic, zależy nam na tym, żeby może w jakiś nawet bardziej formalny sposób można było partycypować w dofinansowaniu funkcjonowania nie tylko drużyn ratowniczych, ale całego oddziału. I w związku z tym powstała inicjatywa, żeby taką inicjatywę stworzyć, żeby powstał ponownie ten oddział miejsko-powiatowy w WOPR-u działający na terenie powiatu słupeckiego. Po rozmowach z przedstawicielami zarządu WOPR-u wielkopolskiego, z panem prezesem czy panem wiceprezesem, doprowadziliśmy do sytuacji, bo to też tak mówię, doprowadziliśmy, ale to też moje wsparcie. Ci państwo, którzy już rozpoznają mój głos starosty słupeckiego, wiedzą, że starosta słupecki nie od wczoraj, tylko od wielu, wielu lat zajmuje się ratownictwem i bezpieczeństwem szeroko pojętym, w związku z czym też zależało mi na tym, żeby w tej inicjatywie uczestniczyć i powołać ten WOPR. Doprowadziliśmy do spotkania założycielskiego, powołano dwa organy główne, czyli zarząd oraz komisję rewizyjną. Powołano również ten obszar w postaci organu dodatkowego, jakim jest komisja dyscyplinarna. Delegaci z poszczególnych drużyn doprowadzili do sytuacji wybrania, przegłosowania, uchwalenia nowego prezesa i tym samym

0: Pan Arkadiusz Rożek został prezesem na rok tego oddziału miejsko-powiatowego WOPR na terenie powiatu słupeckiego, ale to pozwala jednostkom samorządu terytorialnego właśnie na takie bezpośrednie wsparcie, dotacje i rozwój finansowy przez przekazywanie czy sprzętu, czy środków. Nie wolno nam zapominać o tym, że tutaj na terenie powiatu słupeckiego, tak rozpocząłem tą moją wypowiedź, jest położone jedno z najczystszych jezior w Polsce, Jezioro Powickie, które przyciąga rzesze turystów, ale też przecież mieszkańcy terenu całego powiatu korzystają z tych wód. Ale to nie jest tylko jezioro Powickie, natomiast ta możliwość żeglugi, korzystania z tych walorów wodnych, no wpływa na to, że do sytuacji niepożądanych, czyli wypadków czy zdarzeń, również może dochodzić. A tu powinniśmy się cieszyć, że są osoby, które służą swoją pasją, rozwijają się, uczą, edukują, trenują, żeby podnosić bezpieczeństwo osób, które właśnie z tego wypoczynku nad wodą czy z tej infrastruktury wodnej korzystają. I tutaj wielkie podziękowania dla wszystkich ratowników, którzy funkcjonują w strukturach WOPR na terenie powiatu słupeckiego. Dziękuję za ich oddanie i poświęcenie, za tą lojalność wobec tej służby, za tą identyfikację i zaangażowanie, żebyśmy my, zwykli ludzie, mogli czuć się bezpieczniej, żeby nasze dzieci mogły czuć się bezpieczniej, kiedy wypoczywają rzeczywiście w sposób aktywny nad wodą. Takie twory są potrzebne. Zadanie samorządu teraz jest takie, żeby to dodatkowo rozwijać, wspierać finansowo i podnosić poziom bezpieczeństwa.
1: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo paść ofiarą oszustów, którzy wymyślają coraz to nowe sposoby, by wyłudzić nasze pieniądze. Z niektórymi metodami, które wydawałoby się, że już są nie na czasie, jak na przykład metoda na wnuczka, można się jednak spotkać także dzisiaj. Tak było między innymi w ostatnich tygodniach w gminie Ostrowite, gdzie próbowano oszukać seniorów. Na szczęście seniorzy zachowali czujność i nie dali się podejść oszustom. O szczegółach tej sprawy i o tym, jak nie dać się oszukać, opowiedziała nasza rozmówczyni, aspirant sztabowa Marlena Kukawka ze słupeckiej policji.
2: Tak, w ostatnim czasie mieliśmy zgłoszenia, które dotyczyły oszustów działających metodą na wnuczka. Oni próbowali wyłudzić pieniądze od seniorów z naszego powiatu. Zgłoszeń o tym, że były próby oszustw, mieliśmy około 7. Dzwoniły do nas osoby z terenu gminy Ostrowite, które przekazywały informacje, że do członków rodziny, tu się okazywało, że zazwyczaj seniorów, którzy mieli być wprowadzani w błąd, dzwoniły osoby, które chciały wyłudzić pieniądze. W każdym przypadku fałszywy krewny, czyli oszust, dzwonił na telefon stacjonarny. Podawał się za wnuczka albo syna czy córkę i informował o tragicznym wypadku drogowym, który spowodował, a następnie prosił o pomoc finansową, aby uniknąć konsekwencji. Na szczęście seniorzy odpowiadali, że albo nie mają pieniędzy, albo że nie będą rozmawiali, po prostu kończyli rozmowę i dzięki temu nie ponieśli żadnych strat materialnych. Nas jako policjantów cieszy dodatkowo to, że za każdym razem taka osoba jeszcze kontaktowała się, czy tu z policją w powiecie, czyli z komendą powiatową, czy dzwoniąc na telefony dzielnicowych i informując policjantów z posterunku policji w Ostrowitym. Chciałabym przypomnieć, że to oszustwo na wnuczka było jednym z pierwszych, które w Polsce się pojawiały już wiele, wiele lat temu, a ono potem gdzieś ewoluowały, bo takie oszustwa, my o nich mówimy metodą na różną taką legendę, którą oszuści opowiadają osobom, do których dzwonią, miały już swoje miejsce bardzo dawno temu. Nawet bym powiedziała ja ze swojej strony, że myślałam, że one tak ewoluowały, że stosowane są inne metody, na przykład na pracownika banku, na policjanta na przykład, a o tych wnuczkach już częściowo wszyscy zdążyli zapomnieć i być może teraz okazuje się, że oszuści wracają do tej metody, gdyż dla nas ta informacja, że doszło do oszustwa na wnuczka czy prób oszustw tą metodą, była dosyć zadziwiająca, że ktoś jednak do niej wraca. A okazuje się, że osoby starsze, które mam nadzieję, często uczestniczą w spotkaniach profilaktycznych, które my organizujemy. Chcemy dotrzeć do każdej gminy, nawet bym powiedziała do każdego sołectwa. Wiedziały już, jak się zachować i oszukać się nie dały. Niemniej jednak chciałabym uwrażliwić państwa, osoby, które słuchają Meloradia, żeby rozmawiać w domu właśnie na takie tematy, że być może co jakiś czas na terenie danej gminy czy powiatu tacy oszuści się pojawiają i żeby osoby starsze wiedziały, jak się w danej sytuacji zachować. Bo często jest tak, że rozmowy, które prowadzą, polegają na tym, że sam senior podpowiada im pewne rozwiązania, że fajnie by było, żeby właśnie seniorów wyposażyć w taką wiedzę, że gdyby ktoś do nich dzwoni, a rozmowa przenosi się już na jakieś konkretne pieniądze, zobowiązania finansowe, żeby osoby po prostu taką rozmowę telefoniczną przerywały i koniecznie na przykład zadzwoniły do kogoś bliskiego z rodziny, żeby potwierdzić albo upewnić się, czy faktycznie potrzebował pomocy, bo jest to najprostszy sposób, żeby nie paść ofiarą.
1: Proszę mi powiedzieć już tak na koniec, na co tutaj musimy zwrócić uwagę, no żeby nie dać się oszukać, jeśli chodzi o takie sytuacje, o czym należy tutaj pamiętać?
2: Dla mnie najważniejszą rzeczą jest, żeby tak prowadzić rozmowę, żeby nie dawać zaufania osobie, która jest po drugiej stronie telefonu. Żeby koniecznie sprawdzić, kto do nas dzwoni, bo ktoś po drugiej stronie, kiedyś się mówiło kabla, no teraz już tak niekoniecznie, ale będzie wykorzystywał to, że osoba na przykład starsza wolniej myśli, że niedobrze słyszy. Natomiast ja radziłabym przerywać rozmowy, gdzie nie jesteśmy do końca pewni, kto do nas dzwoni, a na pewno nie podawałabym żadnych szczegółów, które dotyczą tego, czy jesteśmy w domu sami, czy posiadamy w domu pieniądze. Po prostu, żeby takie rozmowy przerywać. Wiem, że osoby starsze są bardzo otwartymi osobami, chętnie służą pomocą, ale myślę, że muszą wiedzieć, że może do nich zadzwonić oszust, który będzie się podawał za różne osoby. Może być policjantem, może być pracownikiem banku, który będzie też nalegał na przykład podanie jakichś kodów do logowania się w banku. Policjant będzie tłumaczył, że biorą udział osoby takie w akcji policyjnej, gdzie ich pieniądze są zagrożone i te pieniądze trzeba będzie na przykład oddać na przechowanie policjantom, a po akcji one będą zwrócone. W każdej z takich sytuacji, gdzie pojawia się motyw przekazania pieniędzy, ja naprawdę radziłabym, żeby taką rozmowę przerwać i skontaktować się albo z policją lokalną, albo z kimś z rodziny, który pomoże tą sytuację jakoś rozwiązać.
1: Mówiła aspirant sztabowa Marlena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Na koniec historia ku przestrodze z własnego doświadczenia. Jakiś czas temu na mój prywatny adres e-mail przyszła korespondencja, która łudząco przypominała wiadomość z banku, z którego usług korzystam na co dzień. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że w tej wiadomości była belka z logotypem banku w odpowiedniej kolorystyce, pod spodem adnotacja o automatycznym wygenerowaniu tej wiadomości, a nawet dane adresowe, numer KRS i wartość kapitału zakładowego. W treści tego e-maila była natomiast informacja o wymaganej weryfikacji bezpieczeństwa związanej z nowym systemem zabezpieczeń. W przypadku braku weryfikacji konto ma zostać zawieszone. Był też oczywiście duży niebieski przycisk "Zaloguj się, by zobaczyć wiadomość". Przyznam, że po raz pierwszy spotkałem się z czymś takim, dlatego najpierw skorzystałem z aplikacji, w której nie było żadnej takiej wiadomości, a dodatkowo adres e-mail, z którego została ona wysłana, no był delikatnie mówiąc nietypowy, z końcówką małpa.net. Po skontaktowaniu się z infolinią banku okazało się, że to próba oszustwa. Jak usłyszałem od miłego pana konsultanta, bank nie wymaga takich weryfikacji bezpieczeństwa, a tym bardziej w przypadku braku jakiejkolwiek weryfikacji konto nie zostaje zawieszone. Także ta historia zakończyła się happy endem. Dlatego też pamiętajcie, czytajcie uważnie korespondencje czy wiadomości SMS. Nie klikajcie w podejrzane linki i zawsze w razie wątpliwości kontaktujcie się bezpośrednio ze swoim bankiem. Dzięki temu unikniecie raz, że niepotrzebnego stresu, a przede wszystkim wasze oszczędności będą bezpieczne. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach, a my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam co nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
4: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powidzkim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi tutaj z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powidzkim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego dżemowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na ośrodku Poczekowy Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek. No i dalej już poszło. No, przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
1: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
4: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, już człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Nasze prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali w ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone, nikt nie wiedział, o co nam chodzi, co my planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie gdzieś tam się z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak to wspominamy to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tych edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
1: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
4: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nad najpiękniejszym jeziorem w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć. Czyli takiego pełnego wyluzowania, ale też jak gdyby dbania o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło. To, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod znakiem tego festiwalu. To tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jakby w jedną całość.
1: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
4: Oj, no zmienił się diametralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy tutaj zarówno władz lokalnych i Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi pracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, gdzieś tam wyjątkowy na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no, przypominam, że u nas grała i Sanak, i Daria Zawiało w Imrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numer 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas, którzy po widzeniu nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
1: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu, kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia i co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
4: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejnej. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na jak gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejszym? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie, ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. Chcielibyśmy, marzyliśmy o tym i marzymy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gaz i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze, tak? Zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
1: A jaki moment, czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło ci w pamięci?
4: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważnym momentem był koncert Tomka Organka z zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up był przesiąknięty tymi, że tak powiem, bardziej znanymi zespołami. No ale teraz z perspektywy czasu, no wspominamy, że była u nas Sarach, tak, która w tym momencie sprzedaje stadiony. No dobrze wspominamy Vitamina i Vito Bambino, który po raz kolejny będzie u nas. No jest naprawdę mega dużo momentów, które gdzieś tam mamy w głowie, wspominając ten festiwal. No i także wiadomo, traktujemy to jako pracę, no bo jest gdzieś tam duży nakład energii i ludzi do tego zużyte, ale dalej gdzieś tam czerpiemy z tego duży fan i tworzymy to w ten sposób, że sami dobrze się bawimy tam. To jest jak gdyby chyba klucz tego wszystkiego, że to cały czas się udaje.
1: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
4: To też jest kwestia tak naprawdę burzy mózgu. Tego, no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal, wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, więc gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład w Przybrodzinie, jest dedykowana powiedzmy zerokowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie głównej staramy się zachować taki bardziej chillowy klimat. Gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
1: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co robicie. Rozrosło się to z czasem i czy teraz masz już takie poczucie, że wokół tego festiwalu udało zbudować się wam społeczność, która jest zaangażowana, która żyje i czeka na kolejną edycję?
4: Trochę tak jest. Po pierwsze, na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic. To są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej. To jest niezmiernie miłe, ale też no, widzimy od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal. I to jest coś takiego fajnego. Gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, tak, a dwa lata temu było tak. No jest to niezmiernie miłe, widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym, to są naprawdę osoby, które są z nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed, i się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. No i jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
1: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
4: Tak, bo my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury, czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, tak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego feedbacku, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, jest tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
1: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
4: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mamy plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych. Jest to scena na ośrodku wypoczynkowym Łazienki, będzie scena przy Brodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i planujemy taką dosłownie jednokoncertowe wydarzenia przy okazji rewitalizowanego rynku. Przede wszystkim, opowiedz festiwal to przede wszystkim muzyka i na tym się też będziemy skupiać. Cały line-up również będzie udostępniany, no ale z tych najgłośniejszych nazwisk to w czwartek będziemy mieli Vito Bambino, w piątek będzie to Fisze, Made Tworzywo, sobota jest dniem totalnie darmowym, gdzie tutaj też zaskoczymy na pewno, jeszcze nie wszystko możemy zdradzić, ale na pewno jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rap Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia i w niedzielę jako ten główny koncert to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czyli różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi. Są też jogi na słupach, na naszym jeziorze. Cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych. Dużo, dużo masę świetnych atrakcji, które no, powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
1: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powidz Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
4: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, że tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czy Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mamy marzenia, staramy się co roku starać je chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno, no pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
1: Mówił jeden z organizatorów Powidz Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: takie rozpoczęcie dnia to gwarancja dobrego startu. Dlatego zaczynamy właśnie kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W ostatnim czasie zakończyły się prace związane z remontem drogi powiatowej Słupca-Giewartów. Kierowcy mogą już w pełni korzystać z tej trasy, a o szczegółach mówi nam dyrektor powiatowego zarządu dróg Michał Kloczkę.
5: Mamy wykonaną ostateczną warstwę nawierzchni bitumicznej, jeżeli chodzi o układ ciągu drogi, samą jezdnię. Mamy na gotowe wykonane pobocza. Trwają prace związane z humusowaniem rowów i obsiewaniem trawą. Trwają również prace związane z takimi właśnie porządkowaniem. Zostały ustawione znaki i ruch na tej drodze jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. Jedyne zagrożenie to punktowo występujące właśnie roboty związane z humusowaniem czy nasadzeniami.
1: Kiedy dokładnie drogowcy zajmą się tym etapem?
5: Bardzo prawdopodobnym terminem jest druga połowa czerwca. Prawdopodobnie, na razie zaznaczam prawdopodobnie, po 17 czerwca wykonawca będzie wykonywał już roboty związane z budową ścieżki rowerowej.
1: To był dyrektor powiatowego zarządu dróg Michał Kloczkę. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Strzałkowa. Gmina Strzałkowo uczestniczy w wirtualnej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Co to dokładnie jest za akcja i jak się do niej przyłączyć? O tym opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Radosław Bartkowiak.
6: Podobnie jak zawsze w czerwcu chciałbym zaprosić serdecznie słuchaczy Meloradia, wielbicieli dwóch kółek do, mam nadzieję, przyszłej rowerowej stolicy Polski. Przypominam zasadę, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta i do 30 czerwca wykręcić jak najwięcej kilometrów dla samorządu, dla gminy Strzałkowo. Udział w rywalizacji, podobnie jak i sama aplikacja, to jest bezpłatna inicjatywa. Wybór gminy niekoniecznie jest uzależniony od miejsca, w którym się taki przejazd rowerowy odbywa. Tak więc zapraszamy do pobrania aplikacji, kręcenia kilometrów na potrzeby gminy Strzałkowo. A na najlepszych rowerzystów obiecujemy nagrody. Mogę powiedzieć, że w pierwszym tygodniu rywalizacji w czerwcu wykręcili nasi rowerzyści już prawie 3800 kilometrów, tak więc jesteśmy bardzo wysoko w klasyfikacji. No i każdy kilometr przejechany na nasze potrzeby daje nam na pewno satysfakcję w postaci tego, że jeszcze wyżej będziemy się znajdowali wśród wszystkich gmin polskich.
1: Najbliższe tygodnie w Strzałkowie to także znakomite wieści dla wszystkich miłośników biegania. Już wkrótce biegacze z gminy Strzałkowo będą mogli skorzystać z nowego obiektu sportowego. Jak dodał nasz rozmówca, chętni mogą wziąć udział w ulicznym biegu.
6: Już wkrótce będziemy mieli otwartą nową bieżnię lekkoatletyczną i na tej bieżni lekkoatletycznej w Strzałkowie przy ulicy Górnej otwieramy tą bieżnię uroczyście 23 czerwca. Na tej bieżni będą się odbywały już podczas Dni Strzałkowa biegi. Biegi Strzałkowo Dobry Kierunek. Te biegi 28 czerwca, a więc w ostatnią niedzielę czerwca, to biegi dla dzieci, dla młodzieży oraz oczywiście nasz bieg główny na 10 km, który ruszy o godzinie 19. Biegami są zainteresowani zawsze bardzo mocno mieszkańcy Strzałkowa, okolic, przyjeżdżają tutaj do nas z okolicznych miejscowości. Również dużym powodzeniem cieszy się nasz marsz Nordic Walking oraz oczywiście rajd rowerowy.
1: Natomiast przysłowiową wisienką na torcie będą Dni Strzałkowa. Oddajmy raz jeszcze głos naszemu rozmówcy.
6: Dni Strzałkowa to taka nasza kluczowa impreza, największa impreza w roku, jaką robimy na terenie gminy. Ona rozpocznie się specjalnym festiwalem, Good Way Festival. To propozycja skierowana dla młodzieży i dla tych, którzy czują się wiecznie młodzi. Cała impreza będzie się odbywała na stadionie 26 czerwca, czyli piątek, tuż po zakończeniu roku szkolnego. Zapraszamy młodzież. Wystąpią na naszym festiwalu m.in. tacy wykonawcy jak Miły APZ, Mesajach, Sztos, Raz, Luta i Kamil Sucharski. Wstęp jest wolny, szereg atrakcji czeka, A już główne dni Strzałkowa, 27 czerwca, to jest sobota, także na stadionie, rozpoczną się między innymi występami lokalnych artystów, orkiestry Dęty gminy Strzałkowo, zespołu Złoty Wiek, wystąpią młodzi artyści z Gokisu pod kierunkiem Krzysztofa Heriana, będzie koncert zespołu Well Chains, koncert zespołu Queen Waves, grającego covery zespołu Queen i główna gwiazda o godzinie 21:00, koncert Wiktora Dyduły. Później szalona noc z DJ-em Bagrolem. Tak więc bardzo, bardzo aktywny czerwiec w Strzałkowie. Od rowerów po festiwal reggae hip-hop po dni Strzałkowa z gwiazdą Wiktorem Dyduą i w niedziela z biegami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
1: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. I mamy kolejne dobre wiadomości dla kierowców. Niedawno podpisano umowę na remont drogi powiatowej w miejscowości Cienin Zaborny, mówi starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
7: Jest to zadanie o jednej nazwie. Rozpoczyna się realizacja zadania przebudowa drogi powiatowej numer 3062P oraz remont drogi powiatowej numer 3065P w miejscowości Cienin Zaborny. Podpisaliśmy umowy niezbędne do realizacji tej inwestycji. Jest to bardzo ważne dla nas. Wartość tej umowy na wykonanie tej inwestycji opiewa na kwotę prawie 2 600 000 zł, z czego 1 300 000 pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast tą drugą część tego 1 300 000 rozłożono na dwa podmioty, które partycypują, za co bardzo dziękuję w imieniu własnym i w imieniu mojego zespołu. Przede wszystkim Radzie Gminy Wiejskiej Słupca, panu wójtowi, ponieważ gmina Słupca dokłada do tego zadania 200 000 zł, a powiat tą pozostałą część 1 100 000. I to pokazuje, jak bardzo ważna jest dobra współpraca. I czasami wiemy, że sytuacje dotyczące tego partycypowania nie są porówno, ale to nie ma znaczenia w tym momencie. Znaczenie ma to, że my ze sobą współpracujemy, że się wspieramy i jeżeli gminę akurat było stać na taką kwotę, to jest to dla mnie najważniejsza informacja. Bardzo za to dziękuję. Przecież to jest zadanie, które realizujemy dla mieszkańców powiatu słupeckiego. Można było zacząć tak odgórnie, natomiast przede wszystkim dla mieszkańców właśnie miejscowości położonych wzdłuż tego ciągu komunikacyjnego przy tej inwestycji drogowej, ale cała ta inwestycja przebiega na terenie gminy wiejskiej Słupca. I tutaj każda współpraca cieszy i tak powinno być, więc za to bardzo serdecznie dziękuję.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. Kiedy drogowcy rozpoczną pracę na tym odcinku? Szczegóły zdradził nam dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę.
5: Za 1,5 tygodnia planujemy rozpocząć robotę. Utrudnienia związane z prowadzeniem robót drogowych, czyli zwężenia, kierowania ruchem ręcznie bądź za pomocą sygnalizacji świetlnej, w zależności od tego, które roboty będą wykonywane. I jeżeli chodzi o finalne wykonanie już warstwy ścieralnej, czyli ostateczną warstwę nawierzchni, odcinkowo gdzieś ten ruch może być zamykany z dostępem do mieszkańców, ale to raczej takie jednodniowe zamknięcia, bo tamten odcinek przecież nie jest strasznie długi. Myślę, że w 2 dni uporamy się z wierzchnią warstwą nawierzchni. Prowadząc jakiś tam drobny objazd, bo też jest możliwość, bądź po prostu uprzedzając wcześniej mieszkańców, na którym odcinku te roboty nawierzchniowe będą prowadzone. Ale to w późniejszym czasie. Dzisiaj skupmy się na tym, że niedługo wchodzimy na roboty, rozpoczną się roboty ziemne, odhumusowywanie i wykonanie jeszcze kanalizacji deszczowej, czy też chodnika przez samą miejscowość Cień Zaborny Parcela.
1: To był dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę. A na koniec przypomnienie o trwających zapisach do biegów młodzieżowych i biegu rodzinnego, które odbędą się w ramach tegorocznej edycji biegu o laur Świętego Wawrzyńca, mówi dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy Beata Nadgrodkiewicz.
8: Dzień Dziecka był taką okazją do uruchomienia zapisów na te biegi dziecięce i tutaj jest 8 kategorii wiekowych, także praktycznie kategoria dziewcząt i chłopców od przedszkolaka do klas 8 szkoły podstawowej. I udział w tych biegach jest bezpłatny, limit jest 220 miejsc. Przy tej okazji, oprócz samych biegów, jest bardzo dużo atrakcji na Murawie. Dmuchańcy, niedmuchańcy, które zawsze najwięcej zainteresowania, największym zainteresowaniem się cieszą. I poza tym jeszcze, poza tym biegami dziecięcymi, mamy bieg rodzinny. I tutaj jest limit 100 osób. I takim warunkami uczestnictwa w takim biegu rodzinnym jest, muszą być co najmniej dwie osoby. Osoba pełnoletnia, rodzic, albo opiekun, albo dziadek, albo ciocia, albo wujek i plus dziecko do 16 roku życia.
1: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o te biegi dla najmłodszych, jakie tutaj dystanse są przewidziane dla nich?
8: Przedszkolaki biegną na Murawie i to jest dystans około 50 metrów, tak mniej więcej, bo wiadomo, że upilnować takie dzieci to jest bardzo trudno i w różnych miejscach sobie startują. I dalsze odległości są uzależnione od wieku. Jest tam później 100, 150 metrów. Ostateczny najwyższy, najdłuższy odcinek to jest 400 metrów. To są klasy 8 szkoły podstawowej.
1: Ten bieg rodzinny, o którym pani wspominała, jaki tutaj będzie dystans do pokonania?
8: Bieg rodzinny odbywa się zaraz bezpośrednio po biegach dziecięcych. I tutaj startujemy z bieżni, biegamy do lasku, robimy małą pętlę w lesie, z powrotem wracamy na bieżnię i to jest odcinek około 1,5 kilometra. Ale wiadomo, że nieważne są tutaj miejsca, ważne jest po prostu sama zabawa i że każdy dobiegnie na metę.
1: I na mecie, jak rozumiem, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
8: Mamy już opracowany projekt medalu, który jest udostępniony w naszych mediach społecznościowych. Bardzo wesoły, dziecięcy, oczywiście z naszym wawrzyńcem. Oprócz tego, że każde dziecko będzie miało medal, to przy zapisach już dostanie też małą niespodziankę. Zawsze jest to jakiś słodki upominek, koszulka. Każde dziecko biegnie w koszulce, która jest już mamy zamówione, dostarczone, także dostają pakiety startowe. No i a wśród rodzin, które ukończą bieg rodzinny, są losowane różne nagrody. Dość ciekawe. Często są to też jakieś gadżety Urzędu Miasta albo takie typowo rodzinne rzeczy. Także praktycznie każdy wychodzi z jakimś prezentem, niespodzianką.
1: Okej, a taką wisienką na torcie będzie ten bieg główny. Przypomnijmy, jaki tutaj dystans tego biegu głównego, no i też jaką trasę pokonają biegacze.
8: Najważniejszy w tym dniu właśnie jest ten bieg o laur świętego Wawrzyńca, w ramach którego też wyłaniane są również najlepsze pary małżeńskie. Tutaj limit uczestników jest 250 i chciałam uprzedzić, że jeszcze zostało tylko 50 miejsc, także proszę się spieszyć. I zapisy można dokonywać na stronie dostartu.pl. I jeszcze do końca miesiąca wpisowe wynosi 60 zł, a już później ta kwota wzrośnie. Mieszkańcy i mieszkańki Słupcy mają 50% zniżki i jeszcze co ciekawe, mamy już certyfikat z racji tego, że cała trasa 10 km biegnie asfaltem. Z tego tytułu mogliśmy się starać, żeby ta trasa dostała certyfikat, który już mamy u siebie i możemy się pochwalić, że mamy atestowaną trasę.
1: Tak jak pani mówi, atestowana asfaltowa trasa na dystans 10 km. Gdzie dokładnie będzie zlokalizowany start tego biegu i którymi ulicami pobiegną uczestnicy tego biegu?
8: Start jest w miejscowości Korwin. Dalej oni biegną w stronę Młodejewa, później ulicą Róża, później biegają w miasto, biegną przez rynek, dobiegają później na ulicę Gajową i tam już kierują się do stadionu.
1: Przypomnijmy, kiedy to wszystko będzie się odbywać?
8: Całe nasze wydarzenie odbywać się będzie 8 sierpnia od godziny 10 zaczynamy biegiem głównym, później o godzinie 13 są biegi dziecięce i bieg rodzinny, na które bardzo serdecznie już wszystkich zapraszamy.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy Beata Nadgrodkiewicz. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji będzie smacznie i zarazem inspirująco. Wysłuchamy historii, która pokazuje, że warto walczyć o swoje marzenia, a na przysłowiowe wywrócenie do góry nogami swojego życia zawodowego nigdy nie jest za późno. Tym bardziej, jeżeli chce realizować się swoją pasję. Nasza dzisiejsza rozmówczyni to uczestniczka telewizyjnego programu MasterChef. Chociaż nie wygrała programu ani nie znalazła się w finale, to jednak zyskała coś więcej. Zamiłowanie do gotowania stało się jej sposobem na życie. O swojej telewizyjnej przygodzie i kulinarnej pasji opowiada mieszkanka Strzałkowa Marlena Falkowska. Na początku, jakby przedstawiła się pani naszym słuchaczom, szczególnie tym, którzy no nie kojarzą jeszcze pani osoby?
9: Dzień dobry przede wszystkim, witam serdecznie. Jakbym się przedstawiła, powiem tak, jestem całkowicie normalną osobą, nie jestem jakoś szczególnie niczym obdarzona, po prostu dreptam sobie od paru lat za marzeniami. Moje zawodowe życie w ogóle nie było związane z gotowaniem. Gotowanie to była pasja taka jakby prywatna w domu, gdzieś tam cały czas dawało mi to jakieś ukojenie, odstresowanie, tak sobie pogłębiałam wiedzę, ćwiczyłam, interesowało mnie wszystkie kuchnie świata i tak sobie, że tak powiem, ułożyłam to, że tą drogą szłam. I nie jestem jakoś tak szczególnie tutaj, żeby się przedstawić, po prostu zwykła kobieta.
1: Uwielbiająca gotowanie, a pamięta pani ten moment, kiedy zdecydowała się pani na to, że to jest ten czas, żeby wziąć udział w programie?
9: To jest troszeczkę dłuższa historia z MasterChefem, gdyż moja siostra bardzo wierzyła we mnie, mi cały czas we mnie wierzy oczywiście, ale przez 4 lata mnie tak pchała do tego programu, widząc moje zainteresowania i to, że jak ja szybko wszystko, że tak powiem, łapię i pogłębiam tą swoją wiedzę. No ja się troszkę opierałam, a to nie, bo to nie dla mnie, bo ja przecież nie dam rady, a przecież ja jestem za zwykła, za zwyczajna i w ogóle. A tak naprawdę program jest dla amatorów, właśnie z naciskiem na to, żeby być amatorem. Nie można mieć żadnej, że tak powiem, drogi zawodowej, takiej gastronomicznej. No i zatem czwarty rok również mi podsunęła ten pomysł. No i tak mija ostatni dzień zapisów i zgłoszenia się i tak mnie naszło, mówię, Boże, jak nie teraz, to kiedy? I już mi też czas, że tak powiem, no ucieka cały czas. No i złożyłam takie zgłoszenie przez internet, no i zaczęła się ta droga. Oczywiście jak to zgłoszenie wysłałam, to miałam wrażenie, że wcale się do mnie nie odezwam, bo jestem zazwyczajna. Jednak wcale nie jestem taka zwyczajna i przeszłam wszystkie etapy i tak się stało, że się dostałam do programu.
1: Przejdźmy do samego udziału w programie. Jak pani weszła do tego programu, co było takim największym zaskoczeniem?
9: Jak weszłam do programu, to było zaskoczeniem, że weszłam do programu. To było największym zaskoczeniem i cały czas ja wtedy żyłam w takim, naprawdę w takim euforii, amoku. Ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo ten czas był taki specyficzny. Ja się naprawdę troszkę odseparowałam od rzeczywistości, bo przeżywałam to bardzo, no dumna byłam z siebie. Nie mogłam uwierzyć to, także no a jak w samym programie, no to jakby to już było taka wybuch, że tak powiem, różnych emocji. Poznanie uczestników, jurorów, w ogóle odseparowanie, bo jednak to się wyjeżdża na czas nakręcania odcinku, wyjeżdża się, nie, to było w Krakowie akurat, więc to było takie 2,5 tygodnia wycięte z mojego życia, no i trudno to opisać jednym, po prostu mega wiele doświadczeń, kontrastów i też, no gdzieś tam też łez troszkę było. Jakby nie można tego jednym zdaniem jakby określić.
1: A co było takim największym wyzwaniem dla pani, najtrudniejszym zadaniem, z którym musiała się pani zmierzyć w tym programie?
9: Były właściwie dwa, bo jedno zadanie to było takie, że jakby jestem bardzo otwartą osobą i bardzo lubię ludzi i szybko się odnajduję i nie mam żadnych problemów takich w kontaktach międzyludzkich, natomiast tam bardzo wpłynęło na mnie samo to, że było to nagrania, że było bardzo dużo kamer, że tak jakby ktoś troszkę podglądał mnie i ja się też tak do końca nie mogłam pokazać taka, jaka jestem naprawdę. Gdzieś miałam z tym problem, to mnie strasznie stresowało. No i to jakby mi towarzyszyło. To był jeden duży, a taki kulinarny, no to taka słynna Karpatka, który to odcinek był, chyba to był drugi odcinek albo trzeci, nie pamiętam. No Karpatka po prostu, który ja nie piekę za bardzo. Jestem typowo wytrawnie, kucharz taki, tak powiem, z krwi i kości, a te słodkości mnie nie kręcą. No i tam musiałam się zmierzyć z Karpatką, której nie za bardzo wcześniej robiłam. Krem pâtissier, który okazał się być najlepszym kremem ze wszystkich uczestników, a robiłam go pierwszy raz. No i no nie ukrywam, bo byłam bardzo z tego dumna, ale to było bardzo trudne. Bardzo dla mnie. Myślałam, że to będzie już po mnie.
1: Trochę wyprzedziła pani moje kolejne pytanie, czyli ten największy powód do dumy, czyli danie albo sytuacja. A co jeszcze zapadło pani szczególnie w pamięć z tego programu?
9: Szczególnie w pamięć zapadło mi moment, chyba, który taki jest każdy z uczestników do tego momentu chce dojść. To jest moment, kiedy dostaje się ten biały fartuch, bo droga nasza do programu była jakby też długa i mozolna i dużo było wyzwań, jednak tam najbardziej zależało nam, żeby dostać ten pierwszym odcinku ten biały fartuch, a później niech się dzieje, co chce. No i wtedy, pamiętam, to był dzień moich urodzin w ogóle. To było na tyle fantastyczne, że ja po prostu mówiłam, że zrobię sobie ten prezent. Tak wierzyłam, że dostanę ten fartuch, że przejdę dalej. Jest on, wisi u mnie w pracowni teraz na ścianie i tutaj ja na niego spoglądam z moim imieniem, także to jest chyba najszczęśliwszy moment i największa taka właśnie satysfakcja i duma.
1: W programie też decydujący był czas na przygotowanie każdego dania. Proszę powiedzieć, jak radziła sobie pani z tą presją czasu, no i stresem z tym związanym?
9: No tutaj też jest nie tak kolorowo, bo stres był duży, towarzyszył chyba nie tylko mi, myślę, że innym uczestnikom również. No trochę zjadał nam tą wyobraźnię, gdzieś to było, trudno było z tym walczyć, nie było na to recepty. Ja przeżyłam to bardzo tak emocjonalnie i stres też dosięgnął nawet po przyjeździe do domu. Tydzień czasu musiałam tak się aklimatyzować, uspokoić, wyciszyć, bo to jest takie straszne nakręcenie, straszne. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu i chociaż się przyjaźniliśmy, jednak ta rywalizacja była, no nie radziłam sobie do końca z tym stresem. Myślę, że on gdzieś tam próbował mnie pokonać, także no nie ma złotego środka, ale no walczyłam jak lew cały czas.
1: Dokładnie, no i udało się zwyciężyć ten stres, a teraz przejdźmy do gotowania i inspiracji. Jak pani opisałaby swój styl gotowania? Jest jakaś kuchnia lub smak, do którego wraca pani najczęściej?
9: Teraz obecnie jestem na etapie w ogóle poszukiwania. Już ostatnie takie roky mam. Właściwie po Masterchefie tak mocno zaczęłam takie różne inne kuchnie świata mocno, gdzie tak powiem, poznawać. Ale najbliższa jest mi, no nie polska, tylko azjatycka. I to tak po kolei, nawet indyjska, może bym powiedziała, że najbardziej te smaki mi pasują. Ale też Tajlandia, tajskie, gdzieś tutaj cały czas rozwijam się, poszukuję i no myślę, że to są moje smaki i to jest tak jakby region, który mi najbardziej odpowiada.
1: A proszę powiedzieć, skąd czerpie pani inspirację?
9: Inspiracje to jakby teraz nie jest trudno pozyskać, bo jest internet, jest dużo, tak, wymieniamy się właśnie nowe przyjaźnie, nowe znajomości, już takie właśnie troszkę kulinarne, bo kiedyś to tak jakby nie szukałam takich znajomości, a teraz jest gdzieś tam się porozmawia. No i tak wyobraźnia i to wyczucie smaku, które się ma. Ja sobie coś czasami pomyślę, nawet to nie idzie podać przykładu, bo tak naprawdę modernizuję nieraz takie potrawy, które mają swoją tradycję, ja sobie je jakoś inaczej przygotowuję, bądź jakąś inną obróbkę, inaczej chcę je podać. To jest po prostu już, jak się ma takie zamiłowanie, to łatwiej przychodzi tak sobie kombinować, czy coś nowego tworzyć.
1: Kolejne pytanie, które tutaj bym miał, czy jest jakieś danie, które definiuje panią najlepiej jako kucharkę?
9: Myślę, że nie. Nie mam takiego jednego dania. Ja mówię, tak jak powiedziałam, cały czas sobie gdzieś tam poszukuję czegoś nowego. Nie jestem taka wierna jakimś takim jednym, żeby takie pokazowe swoje danie. Ale cały czas chcę, żeby mi coś zaskakiwało, cały czas chcę czuć coś nowego. Także nie ma takiego dania. Myślę, że jeszcze dużo dań przede mną. Może kiedyś mnie jakiś zdefiniuje. Na razie nie.
1: Okej, czyli tutaj bardzo otwarty dla pani temat, kreatywne podejście. Teraz przejdźmy do takiego pytania, czy są jakieś trzy składniki, bez których pani nie wyobraża sobie gotowania?
9: To są bardziej przyprawy, bo składniki myślę, że nie. To jest cukier, sól i chili. Jakby to są rzeczy, które cały czas podbijają smak potraw, potrafią wyostrzyć, tak cukier potrafi doskonale na przykład tak podbić smak, że nawet tam, gdzie nie wyobrażamy sobie jego dodać, to gdzie jest dodany, od razu czujemy różnicę. Mało ludzi to stosuje, ale jednak ta kombinacja jest taka do potraw takich jakby wytrawnych. To kluczowe dla mnie.
1: Proszę powiedzieć, co zmieniło się w pani życiu po udziale w programie Masterchef?
9: Po udziale w programie dużo, bym powiedziała, się zmieniło. Tak naprawdę nie wygrałam go, ani nie byłam finalistką, ale uwierzyłam w siebie. Myślę, że to dało mi taką wiarę, że jednak znalazłam się w takim wybranym gronie. To są naprawdę tysięcy ludzi. Jakby mogłam przez dłuższy czas być z ludźmi, którzy mają taką samą pasję jak ja. Zobaczyć, że to nie tylko jest moje, że to nie jest jakiś wymysł. I odważyłam się, stworzyłam teraz tą moją wymarzoną kuchnię na warsztat. Zmieniłam pracę, zmieniłam całe swoje zawodowe życie. Całe. Ja mam 48 lat. I naprawdę niektórzy zastanawiali się, czy to jest dobry moment na taki przewrót. Jest bardzo dobry i to wiek wcale nic tutaj nie znaczy. Zaczęłam zupełnie nową drogę zawodową i MasterChef miał w tym bardzo duży udział.
1: A jakie jest pani kulinarne marzenie na najbliższe lata?
9: Kulinarne marzenie to teraz już jest, no bardzo się zmieniło. Właśnie z tym, że powstała moja kuchnia, w której goszczę osoby, firmy i różne, i przedszkola, i różne stowarzyszenia na warsztatach kulinarnych. Więc myślę, że te marzenia są z tym związane, żeby to jak najmniej, to jest dopiero młody twór, bo jest od czerwca tego roku, więc moje marzenie tutaj jest skupione, żeby to rozwinąć, żeby każdy o tym słyszał miejscu, żeby tutaj były spędzone najlepsze chwile w grupie i żeby ludzie mieli zadowolenie i poczucie dobrze spędzonego czasu w mojej kuchni.
1: Dobrze, a jeżeli miałaby pani poradzić coś osobom, które chciałyby wziąć udział w MasterChefie, co to by było?
9: To jedna jest rada. Nie dusić tego w sobie tak jak ja przez 4 lata. Jeśli jest takie pragnienie, to przynajmniej się zmierzyć z tym zgłoszeniem, przynajmniej zmierzyć się z tym pierwszym etapem, ale jeszcze w uczestnicy, którzy ze mną byli, to byli ludzie, którzy podchodzili po 4 razy. Także nie kończyć na tym, że nie udało mi się. Może rok poświęcić na to, żeby troszkę poszerzyć swoje horyzonty kulinarne, żeby popróbować znowu nowych rzeczy i za rok znowu zgłosić się. Troszkę się zmienia ten program. Jest taki bardziej komercyjny, to prawda. Jeszcze parę lat temu był taki bardziej o gotowaniu. Teraz myślę, że tak się trochę zmienia na gwiazdy goszczą lub trochę bardziej na emocjach ludzkich to bazuje, ale i tak jakby cały czas to jest rzecz, którą ja bym bardzo polecała, bo potrafi zmienić życie. Potrafi.
1: Czyli do odważnych świat należy walczyć o swoje, iść do przodu.
9: Tak, dokładnie. Tak. Nigdy nie rezygnować z marzeń, nigdy. Ani wiek, ani nic, ani pozycja, ani finanse nie powinny. Ja naprawdę 1,5 roku temu bym nie pomyślała, że jestem w stanie stworzyć coś tak wspaniałego jak kuchnia, którą stworzyłam, kuchnia na warsztat. Ani finansowo nie byłam przygotowana, ani jakby też emocjonalnie, nie wiem. To wszystko po prostu przychodzi. Program, mówię, tak jak wspomniałam, dał mi dużą część takiego pozytywnego myślenia i wiary w siebie.
1: Na sam koniec, jeżeli miałaby pani ugotować jedno danie dla naszych słuchaczy, co by to było?
9: No to też jest bardzo trudne pytanie. No co ja bym mogła tutaj, że tak powiem, do tych słuchaczy, żeby przekonać? To jest tak duży odbiór ludzi, tak pewnie różnorodność, że może bym dotyczyła takie, tutaj mamy teraz taki ten wigilijny czas, to może jakąś wigilijną potrawę, taką, którą ja tutaj troszkę zmodernizowałam i sama troszkę wykształtowałam ją, to są pierogi z masą makową, taką masą bakaliową, makową, którą można też porównać do kuti i podaję je z sosem pomarańczowym, ze skórką pomarańczową. Wspaniała potrawa, która jest naprawdę inna. Troszkę można ją smakowo przybliżyć do naszych tradycyjnych klusek z makiem, ale właśnie jest to taka wariacja, kombinacja. Bardzo polecam, żeby sobie spróbować i myślę, że to by trafiło może do grona, bo teraz taki czas i wszyscy lubią takie nasze makowe potrawy i pierogi, no to wszystko łączę, także ta potrawa.
1: A jeżeli to by było coś nieświątecznego, niewigilijnego, co by to mogło być?
9: No to, no właśnie, to jest trudne pytanie, no co ja bym mogła takiego dać? Takiego, co mam sprawdzone, albo takiego, co moja rodzina lubi, takiego, co już ja wiele razy zgotowałam, to jest włoska potrawa, risotto. To jest taka potrawa, którą chyba wszyscy naprawdę, wszystkim smakuje, a ja robię ją na wiele, wiele sposobów. Robię risotto dyniowe, risotto porowe, tak naprawdę ono jest sezonowo, za każdym razem wychodzi super. Risotto z chorizo, risotto ze szpinakiem, z groszkiem, jakby właśnie te kolory uzyskuje się potem w tej kremowości risotto z tych warzyw. Także to jest potrawa, którą jakkolwiek bym nie wymyśliła i cokolwiek bym do niej nie dodała, wszystkim smakuje i tak bym powiedziała, łączy ludzi bardzo. Także taka propozycja.
1: Dziękuję pięknie. Mówiła uczestniczka programu MasterChef Marlena Falkowska. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Gotowi na rewolucję? No to jazda. Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: O reklamie.

0: FM.
1: Siemanko, 10 na zegarkach, wjeżdżamy do was z najgorętszą muzyką w sobotnie przedpołudnie. Save My Love, to jest pierwszy numer ode mnie, Opoka, hej!

kąciki ust wychylające się ku górze, podrygujące ramiona. Po waszej mowie ciała można stwierdzić śmiało, że już jesteście myślami na wakacjach. Dobrze mówię, czy nie? Odliczacie do tegorocznego urlopu, czy jeszcze za daleko? No to chwalcie się, kiedy i jakie macie plany urlopowe w tym nadchodzącym lecie. Czekam na was na naszym WhatsAppie, wbijacie meloradio.pl na waszych smartfonach, na dole wysyłacie głosówki albo wiadomości, jak tam wam wygodniej. Ale Farben i Body Talk przed momentem, a to już Felix Jan i Ray Dalton. Niech was zaczarują numerem Call It Love.

0: James Hype. Z nami możecie sobie wybrać, gdzie chcecie się bawić przy jego muzyce. Czy nad Bałtykiem, czy w belgijskim Bumbo, i na Sunrise Festival, i na Tomorrowland. James Hype w tym roku gra, a my będziemy tam razem z wami. Sięgajcie po szczegóły na naszą stronę meloradio.pl, do naszych sociali. Be Mine przed momentem, a wkrótce Calvin Harris.
1: Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Odpaliliśmy

0: Kochaj niskie ceny.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąc takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąc takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Michael Schulte, Rehab, Better Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami o tej porze, o 10:40. No właśnie, tylko tak się zastanawiam, czy to jest dobra pora, żeby zacząć gadać już o wieczornym imprezowaniu. Bo Marcin napisał: urlop jeszcze daleko, bardzo daleko, może w październiku, ale ja cieszę się weekendem, sobotą i tym, co dzisiaj wieczorem, bo mimo pogody planujemy jednak spotkać się z przyjaciółmi i trochę posiedzieć na parasolkach. W sensie domyślam się, że nie pod parasolkami, tylko pewnie w jakichś ogródkach, gdzie miło spędza się czas w towarzystwie innych. No i bardzo dobrze, to tylko deszcz, z cukru nie jesteście, ale teraz taki muzyczny słodziak u nas na antenie. Justin Bieber, proszę.

0: Dobra, szybki challenge dla was. Ta piosenka jest z 2008 roku. Piszcie, co wtedy robiliście, ile mieliście wtedy lat, czy w ogóle cokolwiek z tamtych czasów pamiętacie. David Tavar i Root z numerem If You Don't Know My Name w Melo Radio. Gorące, które niesie nas przez to przedpołudnie, ale mamy lepsze numery.
1: A już o 11 zagramy
0: na przykład Only You, Shouse, już za chwilę. Generalnie to nie chciałem powiedzieć, że lepsze, tylko że równie dobre. O, tak jest sprawiedliwie. Zaraz wracamy.
1: Reklama. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: Tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: z kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: Meloradio Słupca.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Jeśli kogoś interesuje, co tam w pogodzie będzie się dzisiaj działo, to za chwilkę to sprawdzimy. Ale teraz już gramy, bo to inni gadają, a nie my. South Cup Sport Only You dla was. Opoka, siema.

Sorry, papi, Topic Becky G w Melo Radio w weekendowym Melo. Bardzo dobrze, że głośno u was, bo tego numeru słucha się głośno. A jak z tego samochodu obok drą się na was, że zagłuszacie im disco polo, to są dwa wyjścia. Albo można zrobić jeszcze głośniej, albo po prostu zasunąć szybkę, żeby dali wam święty spokój. A spokój od Natalii Nykiel zaraz leci w waszą stronę. Przypomnę tylko, że zabieramy z was w tym roku na Tomorrowland. Możecie naprawdę sięgnąć po te niezwykłe przeżycia, po te emocje, które wam zafundujemy. Wbijcie na meloradio.pl, tam znajdziecie szczegóły, a dotychczasowych zwycięzców zobaczyć możecie w naszych socialach. Co oddasz mi?

0: No lubię go, tyle mogę powiedzieć. Bob Sinclair, gość, który naprawdę już od lat bawi publiczność na całym świecie, a przez kilka ostatnich minut z Kiezą bawił was. Mam nadzieję, że to była bardzo przyjemna zabawa. I Can't Wait w Melo Radio. Głosujcie na swoich ulubieńców na player.meloradio.pl. Tam 30 Melo Radio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gale.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Castorama.
17: Teoria.
16: I praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Trips i Kubańczyk w Melo Radio. U nas również Sunrise Festival On Air. Wyjątkowy program, w którym gramy wam muzykę Sunrise Festival. Opowiadamy o nim. Między innymi o tej niezwykłej historii, która ciągnie się już ponad 20 kilka lat. To jest niezwykłe wydarzenie, które przeżyjemy w tym roku razem z wami. Bardzo się cieszymy. Na 6 scenach wielkie gwiazdy światowej sceny muzycznej. Wśród nich między innymi 2/3 Swedish House Mafia, Axwell Ingrosso, Afrojack, Hugel czy James Hype, pełny line-up oczywiście w social mediach. U nas też możecie znaleźć co nieco o Sunrise Festival. Zapraszamy i bawcie się dobrze, sięgajcie po zaproszenia, bo mamy ich sporo. Felix Jan przed wami.

0: Meduza, z nimi też bawimy się w tym sezonie. Lose Control w Meloradiu tuż przed południem. Za oknami u mnie pochmurno i mokro. Dajcie znać, jak u was wygląda sobotnie przedpołudnie, choć pewnie jak będę to czytał, to już będzie po południu, bo zaraz 12. Czekam na was przy WhatsAppie.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungsi Theophilus London. I od razu się lepiej sprząta przy tym numerze, co? Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj porządki uprawiają.
1: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Reklama.

0: gratis, to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów, tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market, zawsze po drodze.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.

0: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM.
1: Albo grubo, albo wcale. Dlatego my gramy wam najgorętsze numery na nadchodzące wakacje, na nadchodzące lato. Kungs, Theophilus, London i Galaxy. Posłuchajcie tego. O, poka siemanko. Jak macie ochotę dać znać, co u was, jaka pogoda za oknami czy za szybami samochodów, to wysyłajcie zdjęcia, filmy, głosówki, co tylko chcecie, czekamy na WhatsAppie. Hej!

Pauza i Magnetic w Melo Radio. Ależ ja kocham ten numer, ależ ja go kocham. A dajcie znać, który numer wy kochacie najbardziej. Czekamy na was na player.meloradio.pl. 30 Melo Radia. Mam nadzieję, że byliście wczoraj. Zrecenzujcie, jak podoba wam się topka wczorajszego notowania. No i wspierajcie tych swoich ulubieńców. player.meloradio.pl, tam całe zestawienie do głosowania, bo to wy ustawiacie to wszystko od początku do końca. My naprawdę w tym nic nie mieszamy. To tylko wasze głosy. A według waszych głosów to jest fajny numer. I found you. I to nie od dzisiaj. Switch Disco, Charlotte Henning w Meloradio. Tu weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

Na pewno Kołobrzeg nie będzie miastem duchów w te wakacje, choć o tym, jak wygląda życie w takim miejscu, śpiewała przed chwilą wokalistka, która wystąpiła u Rehaba w numerze Ghost Town. A Kołobrzeg zamieni się naprawdę rytmem toczące się niezwykłe miasto już na przełomie lipca i sierpnia. Rehab tam 1 sierpnia.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo. Konin. Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
5: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Kotlet drobiowy panierowany 3,99 za 100 gramów i surówka z marchewki 1,69 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

mówią, że to jest po prostu GOAT pośród DJ-ów. Calvin Harris, DJ i producent, który wylansował mnóstwo niezwykłych hitów, takich jak choćby Thinking About You, którego słuchaliście przed momentem, a w tym roku po raz pierwszy emocje ze sceny Tomorrowland polecą w waszą stronę właśnie od niego. Tak, po raz pierwszy, bo nigdy jeszcze w Boom w Belgii nie występował na Tomorrowland. Co więcej, wystąpi i 19 lipca w pierwszy weekend i 25 w drugi weekend, ależ będzie się działo. Liczyć możemy też na tego pana. Ma już swoje lata, ma mnóstwo hitów na swoim koncie i wiele występów na Tomorrowland. David Guetta, on też w tym roku tam gra, a my tam będziemy razem z wami. Sięgnijcie po te niezwykłe przeżycia razem z nami. Szczegóły na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Komu w drogę, temu trampki na nogę się kiedyś mawiało. Komu w drogę, temu Conky Drenchill Albert RCB, bo to też dobry numer do samochodu, na drogę na przykład. I Don't Know jest zatytułowany. Dajcie znać, co tam u was i gdzie jesteście i jakie macie plany na sobotę.
1: A już o 13:00 zagramy.
0: Jazzy Spritz, Can't Deny It. Tym numerem zaczynamy 13:00.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident.

0: bilety na e-bilet.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13. www.pójdukoda.pl.
5: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
6: Siemano, tu weekendowe Melo Jazzy Spritz Can't Deny It. To jest pierwszy numer ode mnie dla was. Róbcie głośniej i bawcie się dobrze. Sobota jest. To poka, cześć.

Dub Dogs i Fezo z numerem How Does It Feel w Meloradio. Jakieś pozdrosy dostaliśmy od was, więc bardzo dziękujemy. Słuchacz, słuchaczka, nie wiem, nie mogę rozkminić. Marek, bo już wiem, Marek, pozdrawiamy, bardzo dziękuję. I pozdrawiamy oczywiście tych, którzy są z nami teraz gdzieś w pięknych zakamarkach Polski. Tak jak Marcin, który wybrał się nad jedno z jezior w województwie świętokrzyskim, jezioro Czystaw, bo powiem ci, znam tę ziemię, ale nie rozpoznaję. Jak możesz, to napisz, gdzie dokładnie jesteś. Pozdro. Jax Jones, You Don't Know Me. Możecie też pokazać, gdzie jesteście i co robicie. Czekam na WhatsAppie.

Jak bracia, którzy przez lata nie mogli się spotkać, ale w końcu udało się i jest Rip It It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Oczywiście w Melo Radio. Proszę się nie wzruszać przy tej historii. Mamy inne mocne numery, które będą was podkręcały. Za chwilę Heroes.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

Seagala. Fajnie byłoby się pobawić przy tym numerze, co? W tłumie ludzi, którzy cieszą się tak samo mocno jak wy, gdy słyszą takie dobre numery. No to jest taka opcja, bo Seagala w tym roku na Sunrise Festival, wspaniała edycja nam się szykuje z Before'em, z Afterem, na które czekaliśmy od lat na plaży i w Kołobrzeskim Amfiteatrze, a oczywiście sam festiwal w Podczelu na 6 potężnych, niezwykłych scenach. W zeszłym roku wyglądało to fenomenalnie. Było wspaniale. Wszystkie sceny w miarę blisko, więc możesz sobie chodzić w trakcie, nie wiem, jednej godziny, kiedy kilku twoich ulubieńców gra na różnych scenach i naprawdę to wszystko jest do ogarnięcia. Albo na hulajkach można sobie podjechać w ogóle z Kołobrzegu tam. No, petarda. Jakbyście mieli jakieś pytania, to ja chętnie coś tam podpowiem, bo byłem w zeszłym roku. A kto jeszcze był? Kto jedzie z nami w tym roku? No chwalcie się! Przypomnę tylko nieśmiało, że my na Sunrise Festival was zapraszamy i mamy wejściówki. O szczegółach poczytajcie na naszej stronie.

0: This is what it feels like w Melo Radio i Armin Van Buuren, gość jest fenomenalny. Nie ma problemu, żeby wystąpić jako support. Na przykład w Paryżu ostatnio wystąpił, no ale też nie byle czyj support, bo samego Davida Getty. Tak się panowie bawią i dogadują, co najważniejsze, obaj w tym roku na Tomorrowland. Będziemy tam z wami.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Jeśli chcecie z nami pojechać na Tomorrowland, to szykujcie aparaty, szykujcie telefony. Szczegóły po 14:00.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na turbo. Dzwoń 500 076 890.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na Obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
8: Dużo dobrej zabawy, dużo świetnej muzyki, klimat weekendu, nawet poniedziałek, ale dzisiaj naprawdę jest sobota. Nie ma co do tego wątpliwości. Tacy jesteśmy, takie jest Melo Radio, a już tym bardziej weekendowe Melo. Melo Radio. Justin Bieber przyjmuje antenę Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim, Opoka razem z wami. Siema, wszystko się zgadza.

0: Kiedy w zeszłym roku przyszli do naszego studia w Boom na Tomorrowland, to zapytałem ich, czy często zdarza im się, że się kłócą ze sobą w trakcie setów, czy no na przykład produkcji w studiu, bo jest ich trzech, w tym właśnie kolektywie Meduza. Usłyszałem krótką odpowiedź. Stary, jesteśmy Włochami, to chyba jasne. Don't Wanna Go Home w Meloradiu. A ja mam nadzieję, że z nimi będziecie bawić się również wy w tym roku, bo Meduza na Tomorrowland też się pojawi. Na pewno będzie bawić się tam Jagoda i Dominika. No właśnie, a Dominika powiedziała nam, jaki jest jej taki must have, który musi zabrać do belgijskiego Boom.
1: Na pewno dobre towarzystwo, świetny outfit i dobre nastawienie.
0: No, a ty co byś wziął ze sobą? Zastanów, bo może właśnie ciebie też zaprosimy na to niezwykłe wydarzenie. Szczegóły na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland. Dlaczego właśnie z tą osobą? Dorzućcie fotę, film, co tam chcecie. I czekajcie na telefon.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. Dostałem cynk, że chłopaki z Mazur, z Mrągowa, oprócz tego, że naprawiają samochody, to jeszcze mają zioma, który dzisiaj postanowił się ożenić. Kubę. Kuba, tak sobie myślę, że każdy z nas podejmuje jakieś decyzje w życiu, no cóż, poradzić. Jedni się żenią, inni po prostu imprezują. Ale mam nadzieję, że po ślubie też będzie fajnie. Trzymamy kciuki.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
16: Po reklamie.

Crystal Lotion The Days, jak dobre perfumy. Niby psiknąłeś się dawno, ale jeszcze pachną. No i oni już też tak tę pierwsiejszą świeżość to mają za sobą, ale dobrze się tego słucha cały czas. W notowaniu ich nie ma, ale jest parę innych ciekawych numerów. Pojawiło się pytanie, kto wygrał ostatnie notowanie 30 Meloradia, więc mówię, że Hugel z numerem Moving to the Sun. No świetny numer. Genialny, to jest sztos na sztosy i będzie grubo, coś czuję w wakacje z tym numerem. Na drugim Milki David Guetta, Just the Way You Are, na trzecim Kygo z Save My Love. A ten numer, All the Time, Johna Samita, znalazł się na miejscu piątym. Możecie głosować. Kto wie, czy za tydzień nie podbije naszego zestawienia. John Summit w tym roku na Tomorrowland oczywiście. Róbcie głośniej.

0: California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg, a może na ich koncert na przykład przydałoby się parę złotych. Sięgnijcie po szybką kasę. Na meloradio.pl można się przyłączyć do naszej zabawy. Kolejna runda w poniedziałek. Za chwilę kolejna zmiana za sterami. Ja już bardzo dziękuję i życzę super popołudnia. Jutro wracam.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Dracula na początek tej godziny, za chwilę m.in. Marshmallow też i Ellie Goulding, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Aż się nam klimatycznie zrobiło. Anima i Beautiful w Meloradio, tak podkręcamy tempo na 16 minut po 15, a już w poniedziałek chętnie podkręcimy stan waszych portfeli, stan waszych kont, bo w szybkiej kasie w Meloradio szansa na 200. No biorąc pod uwagę, że zbliżają się wakacje, że maturzyści mają teraz na przykład najdłuższe wakacje życia, no to może na jakieś fajne wakacyjne wybranie się gdzieś, a może na coś zupełnie innego potrzebujecie siana. Piszcie, na co potrzebujecie 200 od Melo na meloradio.pl już teraz. A my dalej podkręcamy tempo. To Philip George i Wish You Were Mine.

James Hype na antenie Meloradia. Ja już się nie mogę doczekać, żeby usłyszeć go na żywo, a w tym roku w Polsce będzie taka okazja na Sunrise Festival 2026. Ten, tak tylko przypomnę, od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. No nie tylko James Hype będzie, bo będzie też m.in. Jugel, będzie Rehab, będzie Sigala, Sony Fodera. Oj, dużo się będzie działo, tak jak i w Melo jeszcze przed 16, bo u nas za chwilę Rihanna.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa Zagórowska 28,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
0: Meloradio z Chłopca. Słuchaj na 102,9 FM.

Tobifor przed dobrym Melo, a ten nakręca Dua Lipa. Już niedługo rosół może stać się czymś więcej niż tylko zupą, a wręcz naszym kultowym, słuchajcie, dobrem narodowym, bo uwaga, trwają prace, żeby nasz polski rosół trafił na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na listę UNESCO. No, myślę, że znając smak rosołu, to nikogo nie powinno dziwić. Czekamy w takim razie, no jedno jest pewne, jak rosół już trafi na tę listę UNESCO, to kolejnego dnia trafi pomidorowa, bo to taki naturalny cykl życia rosołu.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no bo to before przed dobrym Melo, więc cały czas się nakręcamy na wieczór i na noc. Florida i Sia za nami, ale po 16 też nie zabraknie oczywiście najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. Oj, będzie się można pobujać punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. David Guetta się u nas pojawi, będzie też Podejmij wyzwanie, więc szykujcie telefony.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem tak!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: 321-321-777. Kto się bawi w podejmij wyzwanie, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio.
1: Tak, podkręcamy tempo, to twoja szansa i twój moment, żeby wybrać numer i za chwilę pobawić się w Podejmij Wyzwanie. Skiety Melo do zgarnięcia za małe zadanie na antenie. 321-321-777. Kto się odważy, niech dzwoni już teraz. 321-321-777.

0: Obdejmij wyzwanie.
1: Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 16 w Meloradio, a teraz będziemy bawili się w podejmij wyzwania, a dokładniej to w to podejmij wyzwanie będzie bawił się Michał, któremu powinniśmy być wszyscy wdzięczni za dostarczanie nam jedzenia. Siemanko, Michał.
2: Siemka, witam, cześć.
1: No właśnie, sobota to taki dzień, kiedy ty masz pewnie mnóstwo roboty, więc tym bardziej się cieszę, że znalazłeś czas, żeby jeszcze u nas podjąć wyzwania. Czy ty na to wyzwanie jesteś gotowy?
2: Postaram się.
1: Ja mam nadzieję, że pójdzie dobrze, tym bardziej, że mam dla ciebie dzisiaj takie proste wyzwanie, bo co ja cię będę męczył, chłopie, przy sobocie, jeszcze przy robocie. Dzisiaj jest Dzień Dobrych Rad. No i chciałbym, żebyś ty takie trzy dobre rady słuchaczom Meloradia udzielił, bo my Polacy to tak lubimy i mamy lubią i wszyscy lubią, no to trzy dobre rady od ciebie.
2: Dobrze. To takie. Nie pić alkoholu, zdrowo się odżywiać i nie palić papierosów.
1: Matko, jakie fitnessowe podejście na Meloradia przysłuchujcie. No dobrze, dobrze. Bardzo
2: na zdrowo,
1: dobrze.
2: Na zdrowo.
1: Tak jest. Michał, to ja w takim razie za te trzy znakomite rady przy sobocie mam dla ciebie skiety od Meloradia, a ty jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: No chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Meloradia i wszystkich, którzy mnie teraz właśnie słuchają i wspierają na co dzień.
1: O, i wspierajmy Michała codziennie i oczywiście gorąco pozdrawiamy i gramy nad wodę. I Versof, i Trips już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 28 minut po 16. Zdarzyło wam się kiedyś zabrać coś ze szwedzkiego stołu, z hotelu? No, nie wszędzie to lepiej robić, bo można surowo zapłacić o tym za chwilę. Za chwilę też September.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Lactowit 500 gramów, 9,99 za sztukę. Oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów, 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie. O reklamie.

No palce same chodzą na kierownicy i głowa sama się buja na boki. Before przed dobrym melotrwato, Madison Mars. Wakacje za rogiem, a w internetach, słuchajcie, burza o szwedzki stół w jednym z hoteli w Krynicy Morskiej. No bo tam wzięli i powiesili kartkę z taką informacją, że kto będzie wynosił żarcie ze szwedzkiego stołu, no to ten zapłaci jak za suchy prowiant, czyli 80 ziko od osoby. No jedni się oburzyli, inni bronią hotelu. No, ale w sumie nie taki zły ten deal, 80 ziko za osobę za wyniesienie. Trzeba wziąć, słuchajcie, zamiast jakiegoś takiego jednego pudełeczka, to takie wielkie plastikowe pudła, no i jeszcze człowiek będzie do przodu.

0: Ależ to jest mocny numer. Hello, hello, tak gramy jeszcze przed 17 na antenie Meloradia i nakręcamy się, bo to jest before przed dobrym Melo do wieczora. Coraz bliżej też do 17 i po 17 też nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Waterfalls. No mi już, słuchajcie, nóżka sama chodzi. James Hype, Sam Harper. I tak zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

Co zrobić, żeby sobota była udana? No odpalić najlepszą muzę. Ja o to zadbałem. James Hype i Sam Harper na początek 17, za chwilę też Kaskada. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już 14 minut po 17, a to Magnetic i to Meloradio. Zeżarł tyle miodu, że pobił rekord Guinnessa i to jest, słuchajcie, prawdziwy szok. Jest taki facet w Niemczech, który regularnie bije nietypowe wyzwania, jeżeli chodzi o jedzenie i picie. Nazywa się Andre Ortolf. No i uwaga, ten pan ostatnio zjadł ponad kilo miodu, a dokładniej to w minutę zjadł 1273 gramy miodu. No, że on po takiej ilości miodu nie zamienił się w Kubusia Puchatka albo nie zaczął bzykać jak pszczółka, to cud. Choć w sumie tego drugiego nie sprawdzałem. Okay.

0: się gorąco zrobiło. Moving to the Sun na antenie Meloradia to już 25 minut po 17, a my nieustająco podkręcamy tempo. Jugel za nami, Jugel też na Sunrise Festival tegorocznym, ten przypomnę od 31 lipca do 2 sierpnia, ale nie tylko on będzie, bo będzie też Rehab, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez, gorąco będzie, a u nas za chwilę Rudimental.
1: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
3: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: где они? Автопромоция. Реклама.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Po reklamie.
0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Sun is shining, Axwell i Ingrosso. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18, a Ingrosso też na tegorocznym Tomorrowland. A tak właśnie Jagoda zareaguje na main stage, na Tomorrowland tegoroczny. Jagoda i Doma już jadą razem z naszą ekipą do Belgii. Wy też możecie to zrobić na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. A jeżeli szukacie inspiracji, to zaglądajcie na nasze sociale, bo tam filmik od Jagody i Domy.

0: No do lata to w zasadzie już rzut beretem. Bryska w Melo, jeszcze przed 18. Tak, podkręcamy tempo. Z tego co widzę na WhatsAppie Melo, to u was też to tempo już nieźle podkręcone. Biforki już się rozpoczęły. Czekam oczywiście na więcej fotek i wiadomości na WhatsAppie Melo. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Takim mocnym uderzeniem wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, to my gramy punktualnie o 18. Zostańcie z Melo, bo dobrej muzy nie zabraknie.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: O reklamie.
8: John Summit, Sybil, modelki i włodarski Chuck White. Jest to tylko na rozgrzewkę, bo wiele więcej w przygotowanej przeze mnie plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

To już 14 minut po 18, słuchajcie, Before'u przed dobrym Melo Hertz za nami. 5 lat szukali swojego psiaka, no i w końcu udało się go odnaleźć. Taka historia spod Warszawy. 5 lat temu zaginęła, słuchajcie, suczka Łyna. Jej właściciele jej szukali, no i nagle po 5 latach dostali telefon, że psiak się odnalazł i może wracać do domu. No, piękna historia, chociaż zaskoczenie, gdy telefon po 5 latach zadzwonił, to musiało być pewnie takie jak ten moment, gdy typ was ghostuje, a po roku nagle dostajecie od niego albo wiadomość z życzeniami na urodziny, albo pytanie, hej, co tam?

Bibi Rexha i David Guetta w biforze przed dobrym Melo. A jak u was ten bifor wygląda? Jak ta sobota? Ten sobotni wieczór się zapowiada. Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.

autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. M to muzyka, której

0: Same tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
0: Po reklamie.

Jest, zwalniamy tempa w Melo Radio. Paquita u nas jeszcze 18 minut przed 19. U was to tempo też nieźle podkręcone. Marcin ze swoimi kumplami pozdrawia z pizzerii, gdzie dzisiaj jeszcze do 23 jeździ i rozwodzi pizzkę. No co my byśmy zrobili w sobotę bez takich ludzi? Anka z kolei napisała mi na WhatsAppie, że ogarnia chatę na ostatnią chwilę, bo zaraz wpadają koleżanki i szykuje się dobre melo do rana. A ta manka, co pod nogami, to do szafy, reszta do pokoju, który zamykasz na klucz. Jazda, jakoś to będzie. A w Melo teraz będzie świeżynka. Hoodie Oversize to Playground, Fausti, Lexi, Asia Marciniak i Julia Samczenko. Już teraz przed nami.

0: Alok w Melo Radio, Alok też na Tomorrowland tegorocznym w Belgii. Wy też możecie tam być razem z ekipą Melo. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Zróbcie to już teraz na meloradio.pl.
1: A już o 19 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Ależ ja lubię ten numer. Punktualnie o 19 go zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. To Before przed dobrym Melo. Zostańcie z nami.

0: Widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Po reklamie.
4: To już 19 na zegarkach, a zacznijmy bardzo szybko, bo Fast Cars and Superstars otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Alan Walker i James Hype. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

David Guetta podkręca tempo w Melo Radio na 12 minut po 19. Gramy wam najlepszą muzę, najlepsza muza też co piątek od 21 w Sunrise on Earth w Melo Radio. Gramy wam najlepsze kawałki sunrise'owe, gramy wam je i mówimy też o ciekawostkach dotyczących tej niesamowitej imprezy, która od 31 lipca do 2 sierpnia. Tam m.in. James Hype, Jugel, Hardwell, ale będzie też Afrojack, który już teraz przed nami. Hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Fisher, Tones and I, tak podkręcamy tempo w Melo, 25 minut po 19. Ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę przy poniedziałku i to jakoś szczególnie mocno się nie przepracowując. Za chwilę u nas też LMFAO.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie...

0: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: O reklamie.

Armin van Buuren i bla bla bla, a wy w poniedziałek będziecie mogli zrobić dla swojego buzika bla bla bla i nie pójść do roboty, bo możecie zgarnąć 200 zł w Meloradiu. No to taka dniówka, myślę, że całkiem niezła, za którą można naprawdę sporo fajnych rzeczy sobie ogarnąć, a na co wy takiego siana potrzebujecie, to piszcie już teraz na meloradio.pl. Szybka kasa, 200 zł już w poniedziałek do kogoś z was powędrują na jakąś fajną randkę, może na wypad, a może żeby sobie na przykład kupić hantelki i zrobić jeszcze formę na wakajki.

Przyznajcie, kto nucił pod nosem w furce? No, ja się nie mogłem powstrzymać. Steve Aoki, Dimitri Vegas i Sound of Legend. To jeszcze przed 20 w Melo Radio, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland. Także koniecznie zostańcie z Melo. Życzę wam dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni. Słyszymy się jutro po 15. Hej!

0: autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: O reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A nową klimatyzację do samochodu, no teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500 zł. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
6: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
7: Niemożliwe, nie wierzę.
8: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Dobre Melo. Dobre Melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio is Skytech. Dobry wieczór moi drodzy, witam was w Skytech, zapraszam na 76. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Artbat, Rehaba, Lost Frequencies i wielu, wielu innych. A na początek? Nówka sztuka ode mnie, Skytech, Hearts on Fire, razem z wokalistą Greater X. Utwór ukazał się w piątek w wytwórni Loudcult. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy!

słuchajcie, this is Skytech. Genialny Oliver Heldens wrócił z nowym numerem razem z samym Harperem, Satisfy. Tuż przedtem Nathan C i Victor Telagio z numerem Speed Up, a już za moment belgijska gwiazda Lost Frequencies razem z Karin Lomax. Numer nazywa się Live It All.

Skytech. Mój dobry ziom Richard z nowym numerem If I Could Stop Time, na wokalu genialna Easy Bizu. Tuż przedtem Jero i Reason Why, a już za chwilę brytyjski DJ Kryder z numerem All My Love. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Na pewno znacie i lubicie ten numer Stolen Dance, tym razem w wersji Dub Dogs i Zark. Tuż przedtem Zuzu i Go, a już za chwilę Just Jerry i Free. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz

0: best, best in trance and progressive.
1: Dobre Melo w Meloradiu.

słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim